0: Sponsorem przeboju godziny był sklep rowerowy Świat Rowerów i Skuterów w Nisku, ulica Tysiąclecia 11F i na Facebooku.
1: Radio Leliwa. W Dębicy na 89,2.

0: Sponsorem przeboju godziny był sklep rowerowy Świat Rowerów i Skuterów w Nisku, ulica Tysiąclecia 11F i na Facebooku.
1: Radio Leliwa.

wzgórza nad Soliną okrywa szarym płaszczem mrok. Nie żegnaj się, choć lato minie, spotkamy się tu znów za rok. Nie żegnaj się, choć lato minie, spotkamy się.

Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

0: Reklama. Gotowi na majówkę?
1: Tak!
0: Hamak?
1: Jest!
0: Grill?
1: Jest!
0: Zdrabki i gry Lotto?
1: Są!
2: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
3: Radio Leliwa. W Dębicy na 89,2.

0: Reklama.
1: Keno kręci nas już 18 lat.
2: A my się rozkręcamy.
1: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
3: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
4: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
3: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
2: Ale to kręci.
1: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama. Radio Leliwa.
5: Raz, dwa, trzy!

0: Reklama. Nowe stylizacje w KiK. I nagle każdy chce takie mieć. Zestawy dwuczęściowe dla całej rodziny już od 25 zł za sztukę. Odkryj nasze modne zestawy. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
1: Reklama. Radio Leliwa. Sandomierz 104,7 FM.

0: Reklama.
1: Nowe stylizacje w Kik. I nagle każdy chce takie mieć. Zestawy dwuczęściowe dla całej rodziny już od 25 zł za sztukę. Odkryj nasze modne zestawy. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Reklama.
2: Radio Leliwa. Sandomierz 104,7 FM.

0: Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 12,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A masło Extra Farmilk, cena sprzed obniżki 4,99. Teraz z aplikacją jedynie 99 groszy przy zakupie dwóch.
1: Tanie tutaj jest, stokrotka.
2: Reklama. Radio Leliwa. Sandomierz 104,7 FM.

0: Sponsorem przeboju godziny był sklep rowerowy Świat Rowerów i Skuterów w Nisku, ulica Tysiąclecia 11F i na Facebooku
1: Radio Leliwa w Dębicy na 89,2.

Reklama. Szukasz przygody w samym sercu natury? Stajnia Zwierzęcy Zakątek w Sandomierzu zaprasza. Chcesz poczuć wolność podczas jazdy konnej z widokiem na malownicze Góry Pieprzowe? Oferujemy naukę od podstaw, wyjątkowe tereny, warsztaty i niezapomniane półkolonie. Organizujemy też urodziny oraz posiadamy oferty dla szkół. Znajdziesz nas przy ulicy Trześniowskiej 13 w Sandomierzu. Zadzwoń i zarezerwuj termin 733 551 690. Zwierzęcy Zakątek. Twoja pasja zaczyna się tutaj. Reklama.

0: Reklama.
1: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
2: Karkówka wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 12,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 24,99. Teraz z aplikacją jedynie 11,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
0: Reklama.

0: To piosenka o morlinach, czyli o tej tu kiełbasie. Co na gryla idealnie, jak majówka nada się. To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka.
1: To te z najlepszej półki, te co smak mają. Wbijaj do sklepu. Morlińskie kiełbasy czekają.
2: Wbijasz!
3: Morliny są...
4: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł.

0: KFC.
1: Reklama.
2: To jest Radio Leliwa.
3: Jest godzina 8:00, przed mikrofonem Wojciech Lis, zapraszam na wiadomości.
2: To, co w regionie najważniejsze.
3: Więcej patroli policyjnych i wzmożone kontrole, tego należy spodziewać się wyruszając w podróż na majówkę. Trwa policyjna akcja Bezpieczna Majówka 2026. Jeszcze zanim wyruszymy w drogę, warto sprawdzić stan techniczny pojazdu. Na drogach naszego regionu policjanci będą zwracali uwagę nie tylko na trzeźwość, ale także na przestrzeganie przepisów, które dotyczą korzystania z pasów bezpieczeństwa, prawidłowego przewożenia dzieci i stosowania się do ograniczeń prędkości.
2: Radio Leliwa. O tym, co się dzieje w regionie, mówimy pierwsi.
3: Zabytkowy pomnik upamiętniający bitwę wrzawską z 1809 roku we Wrzawach w gminie Gorzyce przejdzie renowację. Samorząd otrzymał na to zadanie dofinansowanie z Ministerstwa Obrony Narodowej. Koszt całego zadania oszacowano na prawie 124 tysiące złotych. Przyznane dofinansowanie to 80 tysięcy złotych. Obelisk zostanie oczyszczony. Dodatkowo wyremontowane zostaną schody prowadzące na podwyższenie, na którym stoi pomnik. Oprócz tego wykonane ma zostać utwardzone dojście do miejsca pamięci oraz zamontowany maszt flagowy, mówi wójt Gorzyc Leszek Surdy.
4: Ostatnie generalne takie prace konserwatorskie były prowadzone w latach 2008-2009. Pomnik znajduje się w miejscu takim odosobnionym i narażonym na działania różnych czynników atmosferycznych. Tam nie ma dewastacji absolutnie, więc on już wymaga właśnie tego remontu, bo pewne płyty tam zaczęły odpadać od niego.
3: 12 czerwca 1809 roku w widłach Wisły i Sanu stoczono bitwę pod Wrzawami. Starły się tam wojska księstwa warszawskiego z Austriakami. Polacy pod dowództwem księcia Józefa Poniatowskiego mimo przewagi wroga powstrzymali ataki.
2: Aktualne wiadomości znajdziesz na stronie leliwa.pl.
3: Drużyna siatkarek z Mielca podsumowała miniony sezon w Tauron Lidze. Zespół zajął 6. miejsce i był o krok od awansu do półfinału oraz walki o medal. Trener mielczanek Dominik Stanisławczyk ocenił sezon jako przeciętny.
5: 22 mecze, 11 zwycięstw, 11 porażek. Przegrane mecze o miejsca, co ostatecznie dało nam 6. Więc jeśli oceniać ten sezon, to trzeba go oceniać średnio, bo 6. miejsce jest w środku stawki. Było kilka bardzo dobrych momentów, 5 wygranych meczów z rzędu. Olbrzymia szansa na to, żeby awansować do półfinału Mistrzostw Polski. Graliśmy tiebreaka, zabrakło nam naprawdę niewiele i to gdzieś w tym całym sezonie troszkę boli, ale ja będę pamiętał te najprzyjemniejsze rzeczy, czyli tą super współpracę z dziewczynami.
3: Nowy sezon Tauron Ligi rozpocznie się na przełomie września i października.
2: Radio Leliwa. O tym, co się dzieje w regionie, mówimy pierwsi.
3: Jutro odbędzie się 18. edycja stalowowolskiego dyktanda Grzegżółki. Tegoroczny tekst poświęcony artystkom ze Stalową Wolą przygotowuje po raz pierwszy Maciej Makselon, językoznawca. Dyktando rozpocznie się o 11:00 w Auli Politechniki Rzeszowskiej. Tego samego dnia o 16:00 Maciej Makselon wygłosi wykład zatytułowany Co się dzieje z polszczyzną w rozładowskim Domu Kultury Sokół. Na zwycięzców czekają nagrody 2000 zł za pierwsze miejsce, 1500 zł za drugie i 1000 zł za trzecie.
2: Aktualne wiadomości znajdziesz na stronie leliwa.pl.
3: 7 maja na rynku wydawniczym ukaże się najnowsza książka Eweliny Miśkiewicz zatytułowana W raju kwitną jabłonie. To już 12. powieść w dorobku tarnobrzeskiej pisarki. Tym razem autorka przenosi czytelników do powojennego Machowa, opowiadając historię rodziny, która w 1945 roku trafiła na te tereny. Powieść stanowi literacką podróż przez dekady od odbudowy wsi po wojennej zawierusze, przez trudne czasy wysiedleń i budowę kombinatu siarkowego, aż po współczesność i powstanie Jeziora Tarnobrzeskiego, mówi Ewelina Miśkiewicz.
6: Chciałabym, żeby ta książka była taką refleksją o tym, że mimo wszystko człowiek i przyroda, mimo różnych przemian, końców, może się odradzać i w trudnych przeżyciach możemy też czasami odnaleźć nadzieję. Możemy doświadczać i straty, ale doświadczamy też i dobrych i pozytywnych uczuć.
3: Książka będzie dostępna zarówno w tradycyjnej formie, jak i w wersji z większym drukiem, ułatwiającym czytanie. Trafi do księgarni stacjonarnych i internetowych.
2: Radio Leliwa. Numer 1 nad Wisłą, Sanem i Wisłoką. Sponsorem prognozy pogody jest Mito Sushi. Mielec, ulica Sandomierska 4. Sponsorem prognozy pogody jest Multisalon RIA Jamnica. Jedyny przedstawiciel w regionie marek Peugeot, Opel, Citroen, Fiat oraz marki samochodów używanych Spoticar. Pogoda.
3: W naszym regionie w ciągu dnia będzie ciepło, termometry wskażą około 20 stopni. Będzie słonecznie z niewielkim zachmurzeniem. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków południowo-zachodnich. To świetna pogoda na spacer, rower czy odpoczynek nad wodą. Popołudnie i wczesny wieczór nadal pod znakiem dobrej pogody, choć lokalnie mogą pojawić się przelotne chmury, opady są mało prawdopodobne. Wieczorem temperatura zacznie powoli spadać do około 13 stopni.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Mito Sushi, Mielec, ulica Sandomierska 4.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Multisalon RIA Jamnica. Jedyny przedstawiciel w regionie marek Peugeot, Opel, Citroen, Fiat oraz marki samochodów używanych Spoticar.
3: Jest sobota, 2 maja, 4 minuty po godzinie 8. Słuchacie Radia Leliwa. Dziś 18 tydzień roku. Dziś także Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Zostańcie z nami, przygotowaliśmy dla Was dużo dobrej muzyki oraz informacje z naszego regionu.

0: Reklama. Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen.
2: Burmistrz miasta i gminy Iwaniska Marek Staniek oraz instytucje kultury Zamek Krzysztopór w Ujeździe zapraszają na majówkę 2026 do Zamku Krzysztopór w Ujeździe. 1 maja Bogowie Areny Gladiatorzy, 2 maja w cieniu Krzyża i Topora rycerskie pokazy, 1 i 2 maja o godzinie 21 nocna podróż w czasie, a 3 maja turniej łuczniczy o sakwę Krzysztofa Ossolińskiego. Główny sponsor wydarzeń Grupa PBI. Szczegóły na stronie internetowej, portalach społecznościowych oraz pod numerem 15 860 11 33.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś Coca-Cola tylko 5,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. A tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Kiełbasa śląska XXL Pikok, cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. I filet z piersi kurczaka rzeźnik XXL, cena przed obniżką 24,80. Tylko 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
4: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama.

0: Sponsorem przeboju godziny był sklep rowerowy Świat Rowerów i Skuterów w Nisku, ulica Tysiąclecia 11F i na Facebooku.
1: Radio Leliwa. Gramy dla Was już 33 lata. Dziękujemy, że jesteście z nami.

0: Reklama.
1: Świat rowerów i skuterów w Nisku serdecznie zaprasza wszystkich miłośników nowoczesności na prezentację rowerów elektrycznych firmy Barton. Już w sobotę 9 maja od 9 do 15 będziesz mieć możliwość przetestowania rowerów elektrycznych. Nie przegap okazji. Skorzystaj z dni otwartych Bartona już 9 maja. Czekamy na Ciebie. Świat rowerów i skuterów Nisko, ulica Tysiąclecia 11F.
2: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Cześć, tu Michał Mitrzut, komentator Kanal Plus. Już od wtorku półfinały UEFA Champions League. Wtorek Arsenal kontra Atletico. Środa Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Tarnobrzegu. To tutaj rodzą się Twoje pasje i przyszłość. Możesz wybierać spośród wielu kierunków. Oferujemy studia na psychologii, pielęgniarstwie, ratownictwie medycznym, bezpieczeństwie wewnętrznym, finansach i rachunkowości, zarządzaniu biznesem oraz finansach, audycie i inwestycjach. Tutaj nie tylko studiujesz, tutaj żyjesz swoją pasją, poznajesz ludzi i zdobywasz doświadczenie. A wszystko w nowym i nowoczesnym gmachu Akademii. Nie czekaj, dołącz do społeczności PANS w Tarnobrzegu i zacznij pisać swoją historię już dziś. Więcej informacji na stronie www.pans.tarnobrzeg.pl.
2: Groszek u Wolaka w Nowej Dębie zaprasza do sklepu, ulica Łagockiego 50. W super cenach polecamy. Schab bez kości 14,99 za kilogram z aplikacją. Karkówka bez kości kilogram za 17,99. Kaszanka śląska dobrowolscy 13,99 za kilogram. Sklep spożywczy Groszek i Eurosklep w Nowej Dębie. Nie przepłacaj. Wstąp i sprawdź nasze ceny. Reklama.

0: Reklama.
1: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonów Bike. Automix. Stalowa Wola. Ulica Energetyków 2B. Bike. Wybór staje się prosty.
2: Na plaży, w góry czy na city break w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w galeriach Vivo, w Stalowej Woli i Navigator w Mielcu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
3: Społem PSS w Stalowej Woli poleca. Polędwica wędzona w siatce Taurus. 29,99 za kilogram. Łopatka wieprzowa bez kości 11,99 za kilogram. Ogórki 5,29 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki znajduje się w Twoim sklepie na etykiecie przy oznaczeniu towaru. Zapraszamy!
4: Szukasz sprawdzonego miejsca na badanie wzroku? Przy ulicy Targowej 2 w Tarnobrzegu przyjmuje optometrysta Jolanta Jakubczyk. W ofercie badania wzroku dzieci i dorosłych, dobór okularów oraz soczewek kontaktowych, a także OCT, tomografia i biometria. Umów wizytę online przez portal Znany Lekarz Jolanta Jakubczyk lub telefonicznie 604 95 64 64.
5: MZK Stalowa Wola wykonuje usługę profesjonalnego udrażniania i czyszczenia ciągów kanalizacji sanitarnej i deszczowej, studni rewizyjnych, przepompowni, odstojników tłuszczu, wpustów deszczowych. Dwa specjalistyczne pojazdy ssącociśnieniowe z recyklingiem wody umożliwiają czyszczenie i udrożnienie kanałów bez konieczności zatrzymywania przepływu. Chcesz wiedzieć więcej o usłudze? Zadzwoń 15 842 34 11 lub na www.mzk.stalowa-wola.pl w zakładce usługi.
0: Reklama.
6: To jest Radio Leliwa.
7: Jest godzina 9:00, przed mikrofonem Wojciech Lis. Zapraszam na wiadomości.
8: To, co w regionie najważniejsze.
7: Więcej patroli policyjnych i wzmożone kontrole, tego należy się spodziewać, wyruszając w podróż na majówkę. Trwa policyjna akcja Bezpieczna Majówka 2026. Jeszcze zanim wyruszymy w drogę, warto sprawdzić stan techniczny pojazdu. Na drogach naszego regionu policjanci będą zwracali uwagę nie tylko na trzeźwość, ale także na przestrzeganie przepisów, które dotyczą korzystania z pasów bezpieczeństwa, prawidłowego przewożenia dzieci i stosowania się do ograniczeń prędkości.
8: Radio Leliwa. O tym, co się dzieje w regionie, mówimy pierwsi.
7: Nowe połączenie kolejowe łączące Tarnobrzeg z Warszawą i Rzeszowem będzie nosić nazwę Siarkowiec. Pociąg wyjedzie na tory w grudniu wraz z wejściem w życie rozkładu jazdy 2026-27. Inicjatywa tarnobrzeżanina Michała Litwina, który wystosował w tej sprawie petycję do ministra infrastruktury oraz władz PKP Intercity, zakończyła się sukcesem. Jestem szczęśliwy, że to się udało i dziękuję. Sukces jest wspólny. Podpisy pod petycją i poparcie było ponad podziałami, a przede wszystkim nie byłoby tej nazwy, gdyby nie praca tysięcy ludzi w przemyśle siarkowym przez kilka dekad, powiedział nam Michał Litwin. Jak podkreśla pomysłodawca, nazwa Siarkowiec to nawiązanie do przemysłowego dziedzictwa regionu i próba wzmocnienia lokalnej tożsamości. Jego zdaniem efekt promocyjny przedsięwzięcia będzie znaczący. Nazwa pociągu codziennie pojawiać się będzie na największych stacjach w kraju, m.in. w Warszawie, Radomiu, Rzeszowie czy Ostrowcu Świętokrzyskim. Szacuje się, że rocznie może to oznaczać nawet 2-3 miliony kontaktów z nazwą, co odpowiada wartości promocji sięgającej nawet 1,5 miliona złotych. Michał Litwin zapowiada również działania na rzecz szerszej współpracy władz samorządowych z PKP Intercity.
9: Można na tej bazie budować współpracę, na przykład w zakresie wspólnego biletu, żeby pasażer, który przyjedzie do Tarnobrzega pociągiem Intercity, mógł mieć godzinę czasu jeszcze ważności na bilecie Intercity na komunikację miejską w Tarnobrzegu. Można rozmawiać też o pewnej wymianie komunikacyjnej, na przykład konduktor mógłby ogłaszać przy dojeździe do stacji Tarnobrzeg, że pasażerów wysiadających w Tarnobrzegu informujemy, że jest możliwość zwiedzenia muzeum albo zachęcamy do wizyty nad Jeziorem Tarnobrzeskim.
7: Michał Litwin zapowiada, że zwróci się do partnerów inicjatywy z propozycją wspólnego przygotowania niespodzianki na inauguracyjny kurs Siarkowca. Partnerami są Muzeum Polskiego Przemysłu Siarkowego i Grupa Siarkopol Tarnobrzeg.
0: Aktualne wiadomości znajdziesz na stronie leliwa.pl.
7: Rowerowa gra miejska zza siedmiu ulic to propozycja na niedzielną majówkę w Stalowej Woli, mówi Klaudia Kowalska z Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli.
10: 3 maja o godzinie 12 spotykamy się na tarasie Miejskiego Domu Kultury. To będzie gra miejska o ulicach kobiecych. Jest ponad 200 ulic, a tylko 7 nazwanych imieniem kobiecym. I będziemy odwiedzać te ulice. Jest dopuszczalne korzystanie z GPS-u. Na każdej z ulic będzie jakaś zagadka i trzeba będzie na nią odpowiedzieć.
7: Początek gry jutro w południe na tarasie MDK-u w Stalowej Woli.
8: Radio Leliwa. O tym, co się dzieje w regionie, mówimy pierwsi.
7: Tuszów Narodowy zaprasza mieszkańców i gości na uroczystości 235. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja, połączone z obchodami Dnia Strażaka, które odbędą się jutro. O godzinie 10.30 w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Wspomożenia Wiernych odprawiana zostanie msza święta w intencji ojczyzny. Także 3 maja w Chorzelowie o godzinie 10 zaplanowano uroczyste nadanie rondu imienia świętego Józefa opiekuna rodzin, a o 11 mszę świętą w sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin, a następnie przemarsz w miejsce pamięci, gdzie odbędą się główne uroczystości rocznicowe.
8: Radio Leliwa. O tym, co się dzieje w regionie, mówimy pierwsi.
7: I jeszcze komunikat. Rejon energetyczny Mielec zawiadamia, że nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej w miejscowości Rzemień dla odbiorców zasilanych ze stacji Rzemień 15 i Betoniarnia 4 maja w godzinach od 7.30 do 12.00. W miejscowości Biały Bór dla odbiorców zasilanych ze stacji Biały Bór 1 4 maja w godzinach od 7.30 do 12.00. Dla odbiorców zasilanych ze stacji Biały Bór 4 4 maja od 10 do 14.30 w miejscowości Kliszów oraz Wola Zdakowska dla odbiorców zasilanych ze stacji Kliszów 1 4 maja od 7.30 do 13.00 i w miejscowości Borowa dla odbiorców zasilanych ze stacji Borowa 5 4 maja o godzinie od 8 do 15. Przyczyną przerw, za które rejon przeprasza, są prace remontowe.
2: Radio Leliwa. Numer 1 nad Wisłą, Sanem i Wisłoką.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Mito Sushi. Mielec, ulica Sandomierska 4.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Multisalon RIA Jamnica. Jedyny przedstawiciel w regionie marek Peugeot, Opel, Citroen, Fiat oraz marki samochodów używanych Spoticar.
8: Pogoda.
7: W naszym regionie w ciągu dnia będzie ciepło, termometry wskażą około 20 stopni. Będzie słonecznie z niewielkim zachmurzeniem. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków południowo-zachodnich. To świetna pogoda na spacer, rower czy odpoczynek nad wodą. Popołudnie i wczesny wieczór nadal pod znakiem dobrej pogody, choć lokalnie pojawią się przelotne chmury, opady są mało prawdopodobne. Wieczorem temperatura zacznie powoli spadać do około 13 stopni.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Mito Sushi. Mielec, ulica Sandomierska 4.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Multisalon RIA Jamnica. Jedyny przedstawiciel w regionie marek Peugeot, Opel, Citroen, Fiat oraz marki samochodów używanych Spoticar.
7: Jest sobota, 2 maja, na naszym radiowym zegarze 7 minut po godzinie 9. Słuchacie oczywiście Radia Leliwa. Dziś 18 tydzień roku. Dziś także, co ważne, Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Zostańcie z nami, przygotowaliśmy dla Was dużo dobrej muzyki oraz informacje z naszego regionu.

0: Reklama.
1: Zastanawiasz się nad kupnem roweru lub skutera? Odwiedź świat rowerów i skuterów w Nisku. Szukasz solidnego i profesjonalnego serwisu? Skorzystaj z pomocy naszych specjalistów. W ofercie ponad 400 rowerów różnych marek, dostępnych od ręki. Miejskie, górskie, trekkingowe, elektryczne i dziecięce. A także skutery, motorowery, quady, crossy. Najniższe ceny w okolicy. Do każdego zakupionego roweru niespodzianka gratis. Największy wybór rowerów elektrycznych i zwykłych. Z hasłem Radio Leliwa dodatkowy rabat. Świat rowerów i skuterów Nisko. Ulica Tysiąclecia 11F. Skrzyżowanie Tysiąclecia z Podoficerską. Zapraszamy od 9 do 18.
2: Era Inżyniera. Trwa rekrutacja na bezpłatne zajęcia w ramach projektu Era Inżyniera, skierowanego do dzieci i młodzieży szkół podstawowych oraz do samorządowego liceum ogólnokształcącego podległych gminie Stalowa Wola. Warsztaty fotograficzne, selfie i filmowe, movie oraz programowanie Python. Organizator przewiduje realizację zajęć także w okresie wakacyjnym. Szczegółowe informacje w szkołach oraz w biurze projektu pod numerem telefonu 792 983 3300. Projekt Era Inżyniera. Rozwój kompetencji kluczowych w gminie Stalowa Wola realizowany jest w ramach programu Regionalnego Funduszu dla Podkarpacia 2021-2027, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oraz przez budżet państwa.
3: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
4: Karkówka wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 12,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A masło Extra Farmilk, cena sprzed obniżki 4,99. Teraz z aplikacją jedynie 99 groszy przy zakupie dwóch.
3: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Wielkie okazje zasługują na wyjątkowy wygląd. Komu nie? Wesela, święta. Z Gitard wybierzesz garnitur, który podkreśli Twój styl i klasę. Jesteśmy polskim producentem i oferujemy największy wybór garniturów, marynarek i spodni w regionie. W atrakcyjnych cenach producenta. Odwiedź nas w Janowie Lubelskim przy ulicy Szkolnej 1 lub w nowym salonie Gitard w Zamościu, ulica Sadowa 8/10. Gitard. Twój styl na wielkie okazje.
2: Zespołem PSS w Stalowej Woli poleca rolada schabowa Dobrowolscy 28,99 za kilogram, ćwiartka z kurczaka 5,59 za kilogram, papryka czerwona 10,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki znajduje się w Twoim sklepie na etykiecie przy oznaczeniu towaru. Zapraszamy!
3: Szukasz przygody w samym sercu natury? Stajnia Zwierzęcy Zakątek w Sandomierzu zaprasza. Chcesz poczuć wolność podczas jazdy konnej z widokiem na malownicze Góry Pieprzowe? Oferujemy naukę od podstaw, wyjątkowe tereny, warsztaty i niezapomniane półkolonie. Organizujemy też urodziny oraz posiadamy oferty dla szkół. Znajdziesz nas przy ulicy Trześniowskiej 13 w Sandomierzu. Zadzwoń i zarezerwuj termin 733 551 690. Zwierzęcy Zakątek. Twoja pasja zaczyna się tutaj.

0: Sponsorem przeboju godziny był sklep rowerowy Świat Rowerów i Skuterów w Nisku, ulica Tysiąclecia 11F i na Facebooku.
1: Radio Leliwa. Gramy dla Was już 33 lata. Dziękujemy, że jesteście z nami.

0: To piosenka o morlinach, czyli o tej tu kiełbasie. Co na grilla idealnie, jak majówka nada się. To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka.
1: To te z najlepszej półki, te co smak mają. Wbijaj do sklepu. Morlińskie kiełbasy czekają.
2: Wbijasz!
3: Morliny są...
4: Skanuj i oszczędzaj. To się opłaca. Od wtorku 28 kwietnia do soboty 2 maja w Lidlu wybierz, ile chcesz oszczędzić. Aktywuj jeden z trzech kuponów rabatowych w aplikacji Lidl Plus. O wartości 20 zł przy zakupach za minimum 200 zł, 30 zł przy zakupach za minimum 300 zł i aż 40 zł przy zakupach za minimum 400 zł. I oszczędzaj. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Reklama.

0: Reklama. Społem PSS w Stalowej Woli poleca. Boczek z czosnkiem Korona 24,99 za kilogram. Schab wieprzowy bez kości 15,99 za kilogram. Pomidory malinowe 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki znajduje się w Twoim sklepie na etykiecie przy oznaczeniu towaru. Zapraszamy!
1: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
0: Reklama.
2: To jest Radio Leliwa.
3: Jest godzina 10, a przed mikrofonem Wojciech Lis. Zapraszam na wiadomości.
2: To, co w regionie najważniejsze.
3: W Mielcu brakuje miejsc parkingowych przy samorządowym Centrum Kultury. Radny miejski Łukasz Przybyło zwraca uwagę, że rodzice dowożący dzieci na zajęcia artystyczne, muzyczne i taneczne mają trudności ze znalezieniem wolnego miejsca, zwłaszcza po południu, gdy okolica jest szczególnie zatłoczona.
4: Czy byłaby taka możliwość, żeby się zastanowić, czy nie dałoby się wydzielić drugiego pasa na Leopolda Staffa, albo drugiego pasa na ulicy Grunwaldzkiej pod dodatkowe parkingi na te przynajmniej kilkanaście aut, żeby się zmieniło. To oczywiście w ramach przyszłych budżetów.
3: Problem jest nam znany, przyznaje wiceprezydent Mielca Krzysztof Szostak. Poczynione zostały starania o utworzenie dodatkowych 7 miejsc parkingowych. Zdaniem samorządowca zwiększenie liczby miejsc postojowych w pobliżu Domu Kultury znacząco poprawiłoby komfort korzystania z oferty placówki.
5: Podejrzewam, że za niedługi okres czasu, być może to będzie końcem maja, być może początkiem czerwca, wyjaśni się sytuacja odnośnie wyłonienia wykonawcy przebudowy SCK i wtedy potrzeba jakby korzystania przynajmniej w jakiejś części zostanie przesunięta w inne rejony miasta, bo Dom Kultury będzie remontowany.
3: Na razie jednak remont Domu Kultury utknął w procedurach prawnych, a termin rozpoczęcia prac pozostaje niepewny.
2: Aktualne wiadomości znajdziesz na stronie leliwa.pl.
3: W przedszkolu nr 1 w Tarnobrzegu po raz 17 odbył się konkurs recytatorski pod nazwą Zdrowie słowem malowane. W wydarzeniu wzięło udział 17 dzieci podopiecznych placówki. Konkurs od lat jest przedszkolną tradycją, mówi dyrektor przedszkola nr 3 Agnieszka Grębowiec.
6: Dzięki temu poszerza dziecko wiedzę na temat zdrowego stylu życia. W szerokim tego znaczeniu słowa jest to higiena, odżywianie, ruch. Utrwala prawidłowe nawyki zdrowotne. To są takie cele edukacyjne, ale taki konkurs wnosi też wiele celów językowych, wychowawczych, artystycznych. Budowanie pewności siebie. Każde dziecko jest nagrodzone.
3: Wszystkie dzieci otrzymały upominki oraz pamiątkowe dyplomy. Radio Leliwa również miało swój udział w konkursie. W jury zasiadła m.in. nasza redakcyjna koleżanka Ewa Wójcik-Lis. Występy najmłodszych oceniały także Beata Mazur z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnobrzegu i dyrektorka przedszkola Agnieszka Grębowiec.
2: Aktualne wiadomości znajdziesz na stronie leliwa.pl.
3: Kurpiński, Wieniawski i Bizet. Najpiękniejsze utwory tych kompozytorów zabrzmią w Stalowej Woli podczas koncertu Romantyczny temperament w wykonaniu Savinta Filharmonic Orchestra. Wydarzenie odbędzie się jutro, a orkiestrę poprowadzi Ewa Strusińska.
7: To będzie uczta dla uszu, która nas wprawi w doskonały nastrój, bo to będzie muzyka bardzo przyjemna, bardzo melodyjna, taka, gdzie będzie można sobie nucić.
3: Koncert odbędzie się o godzinie 18 w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli.
2: Radio Leliwa. O tym, co się dzieje w regionie, mówimy pierwsi.
3: Na program tarnobrzeskich obchodów rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja składają się uroczystości państwowe oraz wydarzenia kulturalne i rodzinne, mówi prezydent Tarnobrzega Łukasz Nowak.
8: Serdecznie zapraszam Państwa do wspólnego świętowania 235. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. W tym roku świętujemy przez 2 dni, od 2 maja. Zachęcam do zapoznania się z programem, który przygotowaliśmy wraz ze współorganizatorami.
3: Świętowanie 3 maja rozpocznie się o godzinie 9.30 mszą świętą w intencji ojczyzny w kościele ojców dominikanów. Po nabożeństwie uczestnicy otrzymają biało-czerwone flagi i przejdą na plac Bartosza Głowackiego, gdzie nastąpią złożenie kwiatów, przemówienia oraz wspólne odtańczenie poloneza. Dla najmłodszych przygotowano animacje patriotyczne.
9: Aktualne wiadomości znajdziesz na stronie leliwa.pl.
3: I jeszcze komunikat. Rejon Energetyczny Mielec informuje o przerwie w dostawie energii elektrycznej w miejscowości Rzemień dla odbiorców zasilanych ze stacji Rzemień 15 i Betoniarnia 4 maja w godzinach od 7.30 do 12.00. W miejscowości Biały Bór dla odbiorców zasilanych ze stacji Biały Bór 1 4 maja w godzinach od 7.30 do 12.00. Dla odbiorców zasilanych ze stacji Biały Bór 4 4 maja w godzinach od 10 do 14.30 w miejscowości Kliszów oraz Wola Zdakowska dla odbiorców zasilanych ze stacji Kliszów 1 4 maja od 7.30 do 13.00 oraz w miejscowości Borowa dla odbiorców zasilanych ze stacji Borowa 5 4 maja w godzinach od 8 do 15.00. Przyczyną przerw, za które rejon przeprasza, są prace remontowe.
2: Radio Leliwa, numer 1 nad Wisłą, Sanem i Wisłoką.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Mito Sushi, Mielec, ulica Sandomierska 4.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Multisalon RIA Jamnica. Jedyny przedstawiciel w regionie marek Peugeot, Opel, Citroen, Fiat oraz marki samochodów używanych Spoticar.
2: Pogoda.
3: W naszym regionie w ciągu dnia będzie ciepło, termometry wskażą około 20 stopni. Będzie słonecznie z niewielkimi zachmurzeniami, wiatr słaby i umiarkowany z kierunków południowo-zachodnich. To świetna pogoda na spacer, rower czy odpoczynek nad wodą, do czego serdecznie zapraszamy. Popołudnie i wczesny wieczór nadal pod znakiem dobrej pogody, choć lokalnie mogą pojawić się przelotne chmury, opady są mało prawdopodobne. Wieczorem temperatura zacznie powoli spadać do około 13 stopni.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Mito Sushi, Mielec, ulica Sandomierska 4.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Multisalon RIA Jamnica. Jedyny przedstawiciel w regionie marek Peugeot, Opel, Citroen, Fiat oraz marki samochodów używanych Spoticar.
3: Jest sobota, 2 maja, 6 minut po godzinie 10. Słuchacie oczywiście Radia Leliwa. Dziś 18 tydzień roku. Dziś także, co ważne, Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Apelujemy, zostańcie z nami. Przygotowaliśmy dla Was dużo dobrej muzyki oraz informacje z naszego regionu.

0: Reklama.
1: Nowe stylizacje w Kik. I nagle każdy chce takie mieć. Zestawy dwuczęściowe dla całej rodziny już od 25 zł za sztukę. Odkryj nasze modne zestawy. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

0: cena sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 12,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie pomidory malinowe cena sprzed obniżki 24,99. Teraz z aplikacją jedynie 11,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu poszukuje kandydatów na rodziców zastępczych. Zapraszamy osoby pragnące stworzyć dzieciom szczęśliwy i bezpieczny dom, pełen miłości i ciepła. Zainteresowanych prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu, ulica Żeromskiego 34, telefon 17 78 00 474.
3: Pszczelarze i pszczelarki, sezon 2026 rusza pełną parą w Miodzio. Zapraszamy Was do sklepu pszczelarskiego w Mielcu przy ulicy Konopnickiej 4B. Znajdziecie u nas pokarm dla pszczół, węże pszczelą, matki pszczele, ramki, drobny asortyment pszczelarski, odzież pszczelarską oraz wiele innych. Wszystkim pszczelarzom życzymy pełnych wiader miodu w sezonie. Widzimy się w Miodzio.
4: Reklama.

0: Sponsorem przeboju godziny był sklep rowerowy Świat Rowerów i Skuterów w Nisku, ulica Tysiąclecia 11F i na Facebooku.
1: Radio Leliwa, Tarnobrzeg, 104,7 FM.

0: Reklama.
1: Społem PSS w Stalowej Woli poleca polędwica wędzona w siatce Taurus 29,99 za kilogram, łopatka wieprzowa bez kości 11,99 za kilogram, ogórki 5,29 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki znajduje się w Twoim sklepie na etykiecie przy oznaczeniu towaru. Zapraszamy!
2: Renew. Samochody używane wszystkich marek. Odnowione i certyfikowane przez Renault. Elektryczne, hybrydowe, benzynowe, diesle i LPG. Renew to także szeroki zakres usług, możliwość odkupu poprzedniego pojazdu. Gwarancja do 2 lat, całodobowy asystans 7 dni w tygodniu oraz bezpłatna inspekcja auta po roku od zakupu. Umów się na jazdę testową już teraz. Więcej informacji u dealerów Renault i Dacia oraz na używane Renault.pl.

0: KFC.
1: Uwaga, uwaga! Wyprzedaż posezonowa miodów w sklepach pszczelarskich Miodzio w Mielcu. Miody gatunkowe, miody smakowe, miody z dodatkami. 10% taniej! Odwiedź nas w sklepach przy ulicy Konopnickiej 4B na osiedlu oraz Sandomierskiej 21 na Starówce w Mielcu. Zapraszamy również na zakupy w naszym sklepie internetowym www.pasiekahammer.pl. Promocja trwa do 10 maja oraz do wyczerpania zapasów. Do zobaczenia w Miodzio. Pozdrawiamy słodko.
2: Reklama.
3: Z prawem na ty, czyli porady prawne w Radiu Leliwa. Audycja w każdą sobotę o godzinie 10.30. Porad prawnych udzielają radcy prawni Piotr i Karolina Gacoń.
4: Każdy z nas zna przysłowie znalezione, niekradzione. Brzmi znajomo, nawet trochę żartobliwie, ale czy z punktu widzenia prawa naprawdę tak to wygląda? Nie. I właśnie od tego warto zacząć. To powiedzenie funkcjonuje w języku potocznym, ale z prawem ma niewiele wspólnego. Sam fakt, że ktoś coś zgubił, nie oznacza, że przestał być właścicielem tej rzeczy. Zgubienie nie powoduje automatycznie utraty własności. W praktyce więcej, znaleziony telefon, portfel, zegarek czy kluczyki, a nawet gotówka, nie stają się niczyje, tylko dlatego, że ktoś je zostawił albo zgubił. Z prawnego punktu widzenia najczęściej mamy do czynienia z rzeczą znalezioną, a nie rzeczą, którą można po prostu zatrzymać. Podstawowe zasady wynikają z ustawy o rzeczach znalezionych oraz kodeksu cywilnego. Czyli to takie popularne hasło bardziej wprowadza w błąd niż tłumaczy rzeczywistość? Tak, ono może sugerować, że skoro coś leży bez opieki, to można to zabrać i uznać za swoje. Tymczasem prawo mówi coś zupełnie innego. Co do zasady, osoba, która znajduje rzecz, ma określone obowiązki. I właśnie dlatego dziś o tym rozmawiamy, bo temat jest bardzo praktyczny, a do tego już za chwilę wchodzą w życie nowe zmiany w przepisach. Ustawa nowelizująca została ogłoszona 18 lutego 2026 roku i wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, czyli 19 maja 2026 roku. Co ważne, nowe przepisy będą miały zastosowanie do rzeczy znalezionej dopiero po tej dacie. To zanim powiemy o zmianach, wyjaśnijmy najpierw, jak jest teraz. Załóżmy, że zwykła osoba znalazła portfel na ulicy albo pieniądze. Co powinna zrobić? Jeśli ktoś znajduje rzecz i nie wie, do kogo ona należy, albo nie zna miejsca pobytu osoby uprawnionej, nie może zachować się tak, jakby rzecz ta od razu stała się jego własnością. Ustawa przewiduje określone obowiązki. Przy rzeczach bardziej wartościowych albo szczególnych, np. pieniądzach powyżej ustawowego progu, papierach wartościowych, kosztownościach, czy też rzeczach o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej, rzecz trzeba oddać właściwemu staroście. Po wejściu w życie nowelizacji próg dla pieniędzy nie będzie już sztywną kwotą 100 zł, tylko wyniesie 5% minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w dniu zalezienia. To ma dostosować przepisy do realiów ekonomicznych. A co dziś z obowiązującymi zasadami? Bo to też ważne. Tak, trzeba to mocno podkreślić. Do 18 maja 2026 roku obowiązują jeszcze przepisy dotychczasowe. To znaczy, że w aktualnym stanie prawnym przy znalezionych pieniądzach nadal funkcjonuje stary próg ustawowy, a część nowych rozwiązań, o których mówiliśmy, jeszcze nie działa. Dopiero od 19 maja zacznie obowiązywać nowy model postępowania. To przejdźmy do sytuacji bardziej życiowej. Ktoś znajduje dokument, legitymację, kartę z danymi lub jakiś identyfikator. Czy tu zasady są takie same? Tu właśnie nowelizacja wprowadza bardzo ważne doprecyzowanie. Po 19 maja 2026 roku dokument zawierający dane osobowe, jeżeli nie wiadomo komu go zwrócić, trzeba będzie niezwłocznie oddać właściwemu staroście, chyba że sam dokument zawiera informacje, co zrobić w razie znalezienia. To rozwiązanie ma związek z ochroną danych osobowych i bezpieczeństwem. Ustawodawca uznał, że takie dokumenty nie powinny krążyć przypadkowo ani zalegać bez kontroli. Jeżeli nie uda nam się ustalić osoby uprawnionej, dokument będzie podlegał zniszczeniu. A jeżeli ktoś znajdzie rzecz niebezpieczną, na przykład broń, amunicję albo coś podejrzanego, wtedy zasada jest bardzo prosta. Nie próbujemy działać samodzielnie. Nowe przepisy wyraźnie wskazują, że jeżeli ktoś znajdzie rzecz, której posiadanie wymaga pozwolenia, na przykład broń, albo rzecz, której przenoszenie mogłoby stwarzać zagrożenie, niezwłocznie powinien zawiadomić policję i wskazać miejsce, w którym ta rzecz się znajduje. A teraz sytuacja, z którą styka się mnóstwo instytucji. Urzędy, szkoły, domy kultury. Ktoś zostawia bluzę, okulary, bidon, słuchawki albo klucze. Co wtedy? To bardzo praktyczny problem. W takich miejscach często słyszy się, to tylko drobiazgi, nikt po to nie wróci. Tymczasem prawo też to reguluje. Jeżeli rzecz zostanie znaleziona w budynku publicznym, innym budynku lub pomieszczeniu otwartym dla publiczności, to oddaje się jej zarządcy tego miejsca. A więc przykładowo na basenie, hali sportowej czy stadionie pierwszym podmiotem, który powinien taką rzecz przyjąć i zabezpieczyć, jest zarządca obiektu. Po zmianach zarządca będzie miał obowiązek albo zawiadomić osobę uprawnioną, jeśli ją zna, albo zamieścić ogłoszenie na swojej stronie internetowej. Czy to też się zmieni? Jeżeli właściciel się nie zgłosi, po 30 dniach trzeba będzie przekazać właściwemu staroście. I czy to też się zmieni? Tak, i to dość istotnie. Dziś termin przekazania takiej rzeczy jest dużo krótszy. Natomiast po wejściu w życie nowelizacji, zarządcy obiektów publicznych dostaną więcej czasu na samodzielne podejmowanie próby odnalezienia właściciela. Z praktycznego punktu widzenia to może być korzystne, bo dla wielu przypadkach właściciel zgłasza się po swoją rzecz dopiero po kilku dniach. Dzięki temu procedura staje się bardziej życiowa, mniej uciążliwa administracyjnie. Na koniec najważniejsze pytanie. Co każdy z nas powinien zapamiętać z tej rozmowy? Przede wszystkim to, że znalezione, niekradzione nie jest zasadą prawdziwą, ani zasadą prawną. Jeżeli znajdujemy cudzą rzecz, mamy obowiązek, a nie pełną dowolność. Nie wolno zakładać, że skoro właściciela nie widać, to rzecz jest niczyja. W przypadku osoby prawnej trzeba ocenić, jakim przedmiotem mamy do czynienia i zastosować odpowiednią procedurę. W przypadku miejsc publicznych, hal, basenów, urzędów, odpowiedzialność spoczywa również na zarządcy. A ponieważ od 19 maja 2026 roku wchodzą w życie nowe, istotne zmiany, warto już teraz znać podstawowe zasady i przygotować się do nowych obowiązków. Jak widać, nawet taka zwykła sytuacja jak znalezienie kluczy czy portfela może mieć całkiem poważne konsekwencje prawne. A Państwu przypominamy, zanim coś zatrzymamy, sprawdźmy, co mówi prawo.
3: Pytania do naszych radców prosimy kierować na adres prawo@leliwa.pl. Z prawem na ty, w soboty od 10.30 w Radiu Leliwa.

0: Reklama.
1: Świat rowerów i skuterów w Nisku serdecznie zaprasza wszystkich miłośników nowoczesności na prezentację rowerów elektrycznych firmy Barton. Już w sobotę 9 maja od 9 do 15 będziesz mieć możliwość przetestowania rowerów elektrycznych. Nie przegap okazji. Skorzystaj z dni otwartych Bartona już 9 maja. Czekamy na Ciebie. Świat rowerów i skuterów Nisko, ulica Tysiąclecia 11F.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz piorący 1600 W Parkside. Aż 100 zł taniej. Jedyne 279 zł. Najniższa cena z 30 dni 379 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Chcesz mieć realny wpływ na świat pieniędzy? Interesują Cię inwestycje, analiza finansowa i audyt. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Tarnobrzegu otwiera nowy kierunek studiów magisterskich. Finanse, audyt, inwestycje. Zdobądź praktyczną wiedzę od ekspertów rynku. Naucz się zarządzać kapitałem i podejmować trafne decyzje. Otwórz drzwi do kariery w bankowości, doradztwie i biznesie. Nie czekaj, Twoja przyszłość zaczyna się już dziś. PANS w Tarnobrzegu. Więcej informacji na stronie www.pans.tarnobrzeg.pl.

0: Reklama.
1: Czy istnieje samochód idealnie dopasowany do Ciebie? Tak, to Bestiun. Teraz w wyprzedaży rocznika. B70, dynamiczna limuzyna od 99 900. A może T77, rodzinny SUV z automatyczną skrzynią biegów w standardzie od 89 900. Przyjdź na jazdę testową i wygraj samochód. Zapraszamy do salonu Bestiun. Automix, Stalowa Wola, ulica Energetyków 2B.
2: Szukasz sprawdzonego miejsca na badanie wzroku? Przy ulicy Targowej 2 w Tarnobrzegu przyjmuje optometrysta Jolanta Jakubczyk. W ofercie badania wzroku dzieci i dorosłych, dobór okularów oraz soczewek kontaktowych, a także OCT, tomografia i biometria. Umów wizytę online przez portal Znany Lekarz Jolanta Jakubczyk lub telefonicznie 604 95 64 64.
3: Społem PSS w Stalowej Woli poleca rolada schabowa Dobrowolscy 28,99 za kilogram, ćwiartka z kurczaka 5,59 za kilogram, papryka czerwona 10,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki znajduje się w Twoim sklepie na etykiecie przy oznaczeniu towaru. Zapraszamy!
4: Szukasz przygody w samym sercu natury? Stajnia Zwierzęcy Zakątek w Sandomierzu zaprasza. Chcesz poczuć wolność podczas jazdy konnej z widokiem na malownicze góry pieprzowe? Oferujemy naukę od podstaw, wyjątkowe tereny, warsztaty i niezapomniane półkolonie. Organizujemy też urodziny oraz posiadamy oferty dla szkół. Znajdziesz nas przy ulicy Trześniowskiej 13 w Sandomierzu. Zadzwoń i zarezerwuj termin 733 551 690. Zwierzęcy Zakątek. Twoja pasja zaczyna się tutaj.
5: Groszek u Wolaka w Nowej Dębie zaprasza do sklepu, ulica Łagockiego 50. W super cenach polecamy. Schab bez kości 14,99 za kilogram z aplikacją. Karkówka bez kości kilogram za 17,99. Kaszanka śląska Dobrowolscy 13,99 za kilogram. Sklep spożywczy Groszek i Eurosklep w Nowej Dębie. Nie przepłacaj. Wstąp i sprawdź nasze ceny.
0: Reklama.
6: To jest Radio Leliwa.
7: Jest godzina 11, a przed mikrofonem Wojciech Lis. Zapraszam na wiadomości.
8: To, co w regionie najważniejsze.
7: Ruszył sezon nad Jeziorem Tarnobrzeskim. Obowiązuje nowy regulamin zawierający zmiany techniczne zwiększające bezpieczeństwo. Utrzymana została również strefa ciszy, co oznacza zakaz używania sprzętu motorowego z wyjątkiem jednostek ratowniczych i służb. Jak podkreśla prezydent Tarnobrzega Łukasz Nowak, nad bezpieczeństwem wypoczywających czuwać będą odpowiednie służby, w tym ratownicy oraz podległe miastu jednostki.
9: Będziemy mieli desygnowane dodatkowe służby, ponadnormatywne służby policji. Nad bezpieczeństwem oczywiście będzie czuwało wodno-ochotnicze pogotowie ratunkowe. W Oprowie udało pozyskać się również nową łódkę motorową, aby standard bezpieczeństwa był na wyższym poziomie.
7: Prezydent zaprasza do korzystania z uroków akwenu, podkreślając, że to jedno z najważniejszych miejsc letniego wypoczynku w regionie.
9: Jezioro Tarnobrzeskie to perła Podkarpacia, najczystsza woda, wspaniały akwen, na który serdecznie zapraszam nie tylko mieszkańców Tarnobrzega, choć przede wszystkim, ale oczywiście również turystów, wszystkich mieszkańców, czy to powiatu, czy całego regionu, jak i całej Polski. Warto do nas przyjechać, jest to najpiękniejsze miejsce na Podkarpaciu.
7: Akwenem zarządza Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tarnobrzegu, który odpowiada zarówno za utrzymanie porządku, jak i organizację sezonu.
8: Radio Leliwa. O tym, co się dzieje w regionie, mówimy pierwsi.
7: Zabytkowy pomnik upamiętniający bitwę wrzawską z 1809 roku we Wrzawach w gminie Gorzyce przejdzie renowację. Samorząd otrzymał na to zadanie dofinansowanie z Ministerstwa Obrony Narodowej. Koszt całego zadania oszacowano na prawie 124 tysiące złotych. Przyznane dofinansowanie to 80 tysięcy złotych. Obelisk zostanie oczyszczony. Dodatkowo wyremontowane zostaną schody prowadzące na podwyższenie, na którym stoi pomnik. Oprócz tego wykonane ma zostać utwardzone dojście do miejsca pamięci oraz zamontowany maszt flagowy, mówi wójt Gorzyc Leszek Surdy.
10: W ostatni generalne takie prace konserwatorskie były prowadzone w latach 2008-2009. Pomnik znajduje się w miejscu takim odosobnionym i narażonym na działania różnych czynników atmosferycznych. Tam nie ma dewastacji absolutnie, więc on już wymaga właśnie tego remontu, bo pewne płyty tam zaczęły odpadać od niego.
7: 12 czerwca 1809 roku w widłach Wisły i Sanu stoczono bitwę pod Wrzawami. Starły się tam wojska księstwa warszawskiego z Austriakami. Polacy pod dowództwem księcia Józefa Poniatowskiego mimo przewagi wroga powstrzymali ataki.
0: Aktualne wiadomości znajdziesz na stronie leliwa.pl.
7: Rowerowa gra miejska za 7 ulic to propozycja na niedzielną majówkę w Stalowej Woli, mówi Klaudia Kowalska z Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli.
11: 3 maja o godzinie 12 spotykamy się na tarasie Miejskiego Domu Kultury. To będzie gra miejska o ulicach kobiecych. Jest ponad 200 ulic, a tylko 7 nazwanych imieniem kobiecym. I będziemy odwiedzać te ulice. Jest dopuszczalne korzystanie z GPS-u. Na każdej z ulic będzie jakaś zagadka i trzeba będzie na nią odpowiedzieć.
7: Początek gry jutro w południe na tarasie MDK-u w Stalowej Woli.
8: Radio Leliwa. O tym, co się dzieje w regionie, mówimy pierwsi.
7: Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Stal Mielec otrzymało złoty certyfikat Akademii Piłki Ręcznej w pierwszym terminie certyfikacji na 2026 rok. Najwyższe wyróżnienie w Polsce za szkolenie dzieci i młodzieży. To potwierdza, że klub należy do ścisłej czołówki ośrodków szkoleniowych w kraju i prowadzi trening na najwyższym poziomie, mówi Krzysztof Polechoński, prezes zarządu Stowarzyszenia Piłki Ręcznej Stal Mielec.
12: Potwierdza jakość szkolenia i organizacji w naszym klubie. Na pewno pozwoli przyciągnąć może następne dzieci do trenowania piłki ręcznej. Aby otrzymać takie wyróżnienie, na pewno trzeba mieć odpowiednią jakość trenerską, odpowiednią ilość dzieci, jak również odpowiednią ilość drużyn w wybranych kategoriach wiekowych trenującą piłkę ręczną. Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Stal Mielec znalazło się wśród 15 klubów w Polsce, które zostały wyróżnione złotym certyfikatem Akademii Piłki Ręcznej Związku Piłki Ręcznej.
7: Certyfikacja prowadzona przez Związek Piłki Ręcznej w Polsce przy wsparciu Ministerstwa Sportu i Turystyki jest częścią programu rozwoju dyscypliny i wyróżnia ośrodki spełniające najwyższe standardy szkoleniowe i organizacyjne.
8: Radio Leliwa, numer 1 nad Wisłą, Sanem i Wisłoką.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Mito Sushi, Mielec, ulica Sandomierska 4.
14: Sponsorem prognozy pogody jest Multisalon RIA Jamnica, jedyny przedstawiciel w regionie marek Peugeot, Opel, Citroen, Fiat oraz marki samochodów używanych Spoticar.
8: Pogoda.
7: Dziś w naszym regionie będzie ciepło, termometry wskażą około 20 stopni. Będzie słonecznie z niewielkim zachmurzeniem, wiatr słaby i umiarkowany z kierunków południowo-zachodnich. Popołudnie i wczesny wieczór nadal pod znakiem dobrej pogody, bez opadów. Wieczorem temperatura zacznie powoli spadać do około 13 stopni.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Mito Sushi, Mielec, ulica Sandomierska 4.
14: Sponsorem prognozy pogody jest Multisalon RIA Jamnica, jedyny przedstawiciel w regionie marek Peugeot, Opel, Citroen, Fiat oraz marki samochodów używanych Spoticar.
7: Jest sobota, 2 maja, 6 minut po godzinie 11, słuchacie Radia Leliwa. 2 maja imieniny obchodzą m.in. Zygmunt, Anator oraz Walenty. Wszystkiego najlepszego. Dziś Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Do godziny 12 dużo dobrej muzyki, m.in. Shakira, Avicii, Jennifer Lopez i Edyta Bartosiewicz. Zostańcie z nami.

0: Reklama.
1: Szukasz prezentów na komunię? Zegarek czy rower? Wybór na Allegro jest o wiele większy i w świetnych cenach. Wybierz prezent, który sprawi radość i zostanie pamiątką na lata. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
2: Chcesz zdobyć zawód, który da Ci pewną przyszłość? Wybierz szkołę ze srebrną tarczą w rankingu perspektyw. Zespół Szkół Ekonomicznych imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego w Sandomierzu. Kształcimy na kierunkach: ekonomista, programista, informatyk, grafik, fotografia i multimedia, logistyk, technik reklamy oraz nowość, technik, spedytor, specjalność obsługa celna. Dzięki projektom unijnym i zagranicznym stażom zdobędziesz doświadczenie w całej Europie. Wolisz praktykę? Wybierz szkołę branżową i ucz się zawodu jako pracownik młodociany. Fryzjer, kucharz, mechanik, monter maszyn i urządzeń, stolarz, sprzedawca, piekarz, mechanik pojazdów samochodowych oraz magazynier logistyk. Wybierz pewną przyszłość. Zespół Szkół Ekonomicznych imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego w Sandomierzu. www.ekonomikedupage.org.
3: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu świeca zapachowa Airwick 6,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 8,95 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A tylko w sobotę wszystkie krewetki mrożone Ocean Sea. Drugi tańszy produkt 50% taniej. I wszystkie kawy Lavazza. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Szczegóły w aplikacji.
5: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama.
6: A moim gościem dziś w studiu Radia Lwiwa w Mielcu jest Dobromir Sośnierz, polityk, informatyk, przedsiębiorca z wykształcenia, teolog i doradca klubu Konfederacji. Witam serdecznie.
7: Witam.
6: Panie Dobromirze, jak pan uważa, jak pan sądzi, czy prezydent Polski Karol Nawrocki i premier Donald Tusk w końcu zapalą fajkę pokoju?
7: Nie, myślę, że na pewno nie. W interesie obu tych partii jest granie na polaryzację. To gwarantowało im przez wiele lat absolutną dominację na polskiej scenie politycznej. Właśnie to, że byli rozpatrywani jako jedna z dwóch opcji, poza którymi właściwie świat nie istnieje. I oni chętnie by do tego wrócili. Zdaje się, że to się kruszy, sądząc zwłaszcza z notowań PiS-u w tej chwili, bo po stronie tej koalicyjnej jest raczej konsolidacja znowu w ramach Platformy i zjadanie przystawek. Natomiast no, hegemonia PiS-u po tej drugiej stronie się kruszy, ale granie na taką polaryzację było pewnie dla nich pożyteczne, więc nie sądzę, że tutaj jest światełko w tunelu, że doczekamy takiego porozumienia, bo to wypaliłoby możliwość przedstawienia tych drugich jako zła wcielonego.
6: Pana zdaniem Mateusz Morawiecki, jego stowarzyszenie to taki współczesny koń trojański dla lub wśród członków Prawa i Sprawiedliwości?
7: Czy koń trojański? Nie. No, wydaje mi się, że trwają po prostu walki frakcyjne, jak to się zresztą nieraz dzieje w takich partiach i wymknęło się to spod kontroli. Ale koń trojański sugerowałby, że to ktoś jest podstawiony z zewnątrz, przez wroga, przez przeciwnika, kto ma odegrać jakąś negatywną rolę. Nie sądzę, że on jest podstawiony przez kogokolwiek z zewnątrz. Wydaje mi się, że to jest element destrukcyjnej, ale walki wewnętrznej.
6: Były takie czasy, kiedy cesarz powiedział: i ty, Brutusie, kontra me.
7: Wydaje mi się, że to nie jest wymierzone w prezesa Kaczyńskiego, ten jego bunt. Jest wymierzony w jego konkurentów o względy prezesa raczej. Tak? Morawiecki nie chce chyba, tak mi się wydaje, w tych wewnętrznych walkach zastąpić Kaczyńskiego. Chce raczej zyskać jego przychylność i możliwość tworzenia co najmniej równorzędnej wobec Czarnka frakcji, takiej właśnie bardziej centrowej, technokratycznej.
6: Jakie ma pan lekarstwo na poprawienie tragicznej obecnie sytuacji w służbie zdrowia?
7: Konfederacja przedstawiła właśnie parę dni temu w ramach tego panelu 27 projekty swoje pomysły na zarządzanie służbą zdrowia. Część z nich już zgłaszaliśmy też wcześniej. To jest przede wszystkim postulat z likwidacji monopolu NFZ-u. To jest bardzo destrukcyjne, jeśli mamy gdziekolwiek monopol, i ten monopol powoduje, że zarządzanie jest skrajnie nieefektywne. Ale też mówiliśmy o potrzebie grodzącej gruntownej deregulacji, potrzebie zmniejszenia biurokracji związanej z funkcjonowaniem służby zdrowia, bo ona pożera ogromne ilości zasobów, które moglibyśmy poświęcić na, zamiast na leczenie, to poświęcamy właśnie na wypełnianie różnych papierków. Postulat między innymi wprowadzenia asystenta lekarza, tak, czyli z zawodu, który by odciążył lekarzy od pełnienia wielu funkcji biurokratycznych, żeby oni mogli zająć się w większym stopniu leczeniem, bo tutaj mamy wąskie gardło systemu, że po prostu mamy ograniczoną liczbę lekarzy, a wrzucamy im zadania typowo biurokratyczne, które mógłby wykonać ktokolwiek inny, tak? I właśnie między innymi na tym mogłoby polegać usprawnienie. My w przeciwieństwie do pozostałych partii nie mówimy tego, co najczęściej jest powtarzane, czyli że po prostu wystarczy dosypać pieniędzy. Tym razem na pewno zadziała, bo przez ostatnie lata dorzuciliśmy mnóstwo pieniędzy do służby zdrowia. Jeśli się spojrzy na skalę tego, jak bardzo zwiększyło się finansowanie służby zdrowia, no to jest ogromna różnica jest przez ostatnie 10 lat, powiedzmy, tak? A tymczasem nie ma odpowiadającej temu poprawy jakości. Więc jak widać, nie to jest rozwiązaniem, tylko rozwiązania systemowe i organizacyjne. I o tych właśnie mówimy.
6: Dlaczego proponuje pan likwidację przywilejów socjalnych, na przykład 800+?
7: Znaczy uważam, że w ogóle wydawanie przez państwo pieniędzy zebranych z podatków na rozdawanie z powrotem tych pieniędzy podatnikom jest marnowaniem społecznej energii, tak? No bo to przeznaczamy jakieś znaczne środki, żeby z bólem oddawać nasze pieniądze w podatkach, tylko potem, żeby dostać je z powrotem. No lepiej po prostu zmniejszyć podatki, niż prowadzić tego rodzaju jałową działalność. Więc ja w ogóle jestem przeciwnikiem socjalu, a zwłaszcza w sytuacji, kiedy tak bardzo zgłaszamy, że nie stać nas na wydatki zbrojeniowe, że musimy się po raz kolejny zapożyczyć, to uważam, że najpierw należy przynajmniej zawiesić te programy socjalne. Jeśli już nie chcemy ich likwidować, to przynajmniej należałoby rozważyć ich zawieszenie na rok czy dwa, żeby sfinansować wydatki zbrojeniowe, a nie zapożyczać się po raz kolejny, bo nasze państwo co roku wydaje więcej pieniędzy niż zarabia. My nie spłacamy żadnych długów, my je co roku powiększamy. I teraz receptą na to, że brakuje nam na pilne wydatki jest nie zmniejszenie mniej pilnych wydatków, tylko wzięcie kolejnego kredytu, no to ja się zastanawiam, do czego nas to doprowadzi, tak? No jesteśmy zadłużeni po korek, i zadłużamy się coraz szybciej i recepta na kolejne problemy jest taka, zadłużajmy się jeszcze szybciej, no nie.
6: Skrytykował też pan kolejne zmiany w prawie pracy, twierdząc, że dopisują one zbędne obowiązki dla pracodawców i zwiększają też koszty oraz biurokrację.
7: Jeśli mowa o tych kompetencjach dla inspekcji pracy, że ona będzie mogła zmieniać nam umowy cywilnoprawne na umowy o pracę, no to tak, po pierwsze krępuje to moją swobodę umów, tak, jako libertarianin muszę się sprzeciwiać za każdym razem, kiedy państwo twierdzi, że wie lepiej, jaką ja mam umowę zawrzeć ze swoim pracodawcą czy kontrahentem, bo inspekcja pracy będzie teraz oceniała, czy to jest umowa o pracę, czy to nie jest umowa o pracę. Dwa, że no, w oczywisty sposób jest to chęć państwa uzyskiwania większych wpływów podatkowych, tak, no bo państwo po prostu ma większą prowizję od tego, kiedy zawieramy ze sobą umowę o pracę, a mniejszą wtedy, kiedy zawieramy inne formy umowy. Więc państwo nam wmusza to, żebyśmy zawierali umowę o pracę, bo jest zainteresowane tym, żeby jak najwięcej pieniędzy przechwycić. No ale jeśli ja umawiam się z kimś, to naszym celem nie jest to, żeby jak najwięcej pieniędzy oddawać jakimś obcym ludziom w Warszawie, tylko żeby te pieniądze zostały pomiędzy nami. Więc my jak najbardziej jako pracodawca i pracownik powinniśmy mieć opcję wyboru między tym, czy chcemy mieć umowę o pracę i w związku z tym więcej pieniędzy transferować do Warszawy, czy jednak inną umowę, w wyniku której pieniądze zostaną pomiędzy nami.
6: Czy to oznacza, że państwo zaczyna regulować nam zasady komunikacji międzyludzkiej?
7: Czy to jest komunikacja międzyludzka? No pewnie w jakimś sensie też, jest. Ale państwo w ogóle próbuje ingerować we wszystko i to jest problem. Także państwo totalne, takie jak państwa europejskie, Unia Europejska i w tym Polska, próbuje swoimi regulacjami objąć całą złożoność życia od kołyski po grób. Rozprasza swoje wysiłki na mnóstwo rzeczy i żadnej z tych rzeczy nie robi dobrze. Właśnie dlatego budzimy się po 30 latach, że nie mamy teraz armii, tak jak się okazuje, że sytuacja międzynarodowa się pogarsza. Się okazuje, że armię, no wprawdzie wydawaliśmy na nią przez 30 lat, ale wydawaliśmy tak, że właściwie to nie mamy się czym bronić. Tak, rozpraszanie wysiłków na tak wiele obszarów powoduje, że w żadnym to państwo nie działa dobrze. A my chcemy państwa ograniczonego, państwa minimum, które wykonuje mniej zadań, ale wykonuje je dobrze, a tam, gdzie nie musi ich wykonywać, to daje po prostu więcej swobody, więcej wolności obywatelom.
6: Czy w obecnej sytuacji przewiduje się przedwczesne wybory parlamentarne?
7: Ja nie przewiduję. Wydaje mi się, że w interesie rządzących jest przedłużenie swojej władzy jak najdłużej, a sytuacja sondażowa nie jest taka, żeby oni mogli bezpiecznie rozpisać nowe wybory i mieć przekonanie, że uzyskają władzę ponownie. Co więcej, w ramach tej koalicji jedynie jedna partia, to znaczy Koalicja Obywatelska, w ramach koalicji rządzącej może być pewna, że poprawi swój wynik w tej chwili, a nie pogorszy. Dla pozostałych koalicjantów jest to śmiertelne zagrożenie, że spadną w ogóle pod próg poza politykę parlamentarną. Więc nie wiem, dlaczego mieliby się zgadzać, bo to Sejm musiałby się zgodzić, musiałby się rozwiązać. Dlaczego mieliby się zgadzać na taki eksperyment, tak? No to jest, skoro on ewidentnie pogorszy ich sytuację. Więc nie przewiduję tego.
6: I o tym wszystkim mówił mój dzisiejszy gość, a był nim Dobromir Sośnierz, polityk, informatyk, przedsiębiorca, doradca klubu Konfederacji. Dziękuję za spotkanie i za rozmowę.
0: Radio Leliwa.

0: Reklama.
1: Zastanawiasz się nad kupnem roweru lub skutera? Odwiedź świat rowerów i skuterów w Nisku. Szukasz solidnego i profesjonalnego serwisu? Skorzystaj z pomocy naszych specjalistów. W ofercie ponad 400 rowerów różnych marek, dostępnych od ręki. Miejskie, górskie, trekkingowe, elektryczne i dziecięce. A także skutery, motorowery, quady, crossy. Najniższe ceny w okolicy. Do każdego zakupionego roweru niespodzianka gratis. Największy wybór rowerów elektrycznych i zwykłych. Z hasłem Radio Leliwa dodatkowy rabat. Świat rowerów i skuterów Nisko. Ulica Tysiąclecia 11F. Skrzyżowanie Tysiąclecia z Podoficerską. Zapraszamy od 9 do 18.
2: Zespołem PSS w Stalowej Woli poleca boczek z czosnkiem Korona 24,99 za kilogram, schab wieprzowy bez kości 15,99 za kilogram, pomidory malinowe 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki znajduje się w Twoim sklepie na etykiecie przy oznaczeniu towaru. Zapraszamy!
3: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze, a przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
4: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj Len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. Half Price. Great Brands.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
0: Lidl, to się opłaca. Reklama.

0: Reklama. Groszek u Wolaka w Nowej Dębie zaprasza do sklepu, ulica Łagockiego 50. W super cenach polecamy. Schab bez kości 14,99 za kilogram z aplikacją. Karkówka bez kości kilogram za 17,99. Kaszanka śląska Dobrowolscy 13,99 za kilogram. Sklep spożywczy Groszek i Eurosklep w Nowej Dębie. Nie przepłacaj! Wstąp i sprawdź nasze ceny.
1: Burmistrz miasta i gminy Iwaniska Marek Staniek oraz instytucje kultury Zamek Krzysztopór w Ujeździe zapraszają na majówkę 2026 do Zamku Krzysztopór w Ujeździe. 1 maja Bogowie Areny Gladiatorzy. 2 maja w cieniu Krzyża i Topora rycerskie pokazy. 1 i 2 maja o godzinie 21 nocna podróż w czasie. A 3 maja turniej łuczniczy o sakwę Krzysztofa Ossolińskiego. Główny sponsor wydarzeń Grupa PBI. Szczegóły na stronie internetowej, portalach społecznościowych oraz pod numerem 15 860 11 33.
0: Reklama.
2: To jest Radio Leliwa.
3: Jest godzina 12, przed mikrofonem Wojciech Lis. Zapraszam na wiadomości.
2: To, co w regionie najważniejsze.
3: W Mielcu brakuje miejsc parkingowych przy samorządowym Centrum Kultury. Radny miejski Łukasz Przybyło zwraca uwagę, że rodzice dowożący dzieci na zajęcia artystyczne, muzyczne i taneczne mają trudności ze znalezieniem wolnego miejsca, zwłaszcza po południu, gdy okolica jest szczególnie zatłoczona.
4: Czy byłaby taka możliwość, żeby się zastanowić, czy nie dałoby się wydzielić drugiego pasa na Leopolda Staffa, albo drugiego pasa na ulicy Grunwaldzkiej pod dodatkowe parkingi, na te przynajmniej kilkanaście aut, żeby się zmieniło. To oczywiście w ramach przyszłych budżetów.
3: Problem jest nam znany, przyznaje wiceprezydent Mielca Krzysztof Szostak. Poczynione zostały starania o utworzenie dodatkowych 7 miejsc parkingowych. Zdaniem samorządowca zwiększenie liczby miejsc postojowych w pobliżu Domu Kultury znacząco poprawiłoby komfort korzystania z oferty placówki.
5: Podejrzewam, że za niedługi okres czasu, być może to będzie końcem maja, być może początkiem czerwca, wyjaśni się sytuacja odnośnie wyłonienia wykonawcy przebudowy SCK i wtedy potrzeba jakby korzystania przynajmniej w jakiejś części zostanie przesunięta w inne rejony miasta, bo Dom Kultury będzie remontowany.
3: Na razie jednak remont Domu Kultury utknął w procedurach prawnych, a termin rozpoczęcia prac pozostaje niepewny.
2: Radio Leliwa. O tym, co się dzieje w regionie, mówimy pierwsi.
3: Nowe połączenie kolejowe łączące Tarnobrzeg z Warszawą i Rzeszowem będzie nosić nazwę Siarkowiec. Pociąg wyjedzie na tory w grudniu wraz z wejściem w życie rozkładu jazdy 2026-2027. Inicjatywa Tarnobrzeżanina Michała Litwina, który wystosował w tej sprawie petycję do ministra infrastruktury oraz władz PKP Intercity, zakończyła się sukcesem. Jestem szczęśliwy, że to się udało i dziękuję. Sukces jest wspólny. Podpisy pod petycją i poparcie było ponad podziałami, a przede wszystkim nie byłoby tej nazwy, gdyby nie praca tysięcy ludzi w przemyśle siarkowym przez kilka dekad, powiedział nam Michał Litwin. Jak podkreśla pomysłodawca, nazwa Siarkowiec to nawiązanie do przemysłowego dziedzictwa regionu i próba wzmocnienia lokalnej tożsamości. Jego zdaniem efekt promocyjny przedsięwzięcia będzie znaczący. Nazwa pociągu codziennie pojawiać się będzie na największych stacjach w kraju, m.in. w Warszawie, Radomiu, Rzeszowie czy Ostrowcu Świętokrzyskim. Szacuje się, że rocznie może to oznaczać nawet 2-3 miliony kontaktów z nazwą, co odpowiada wartości promocji sięgającej nawet 1,5 miliona złotych. Michał Litwin zapowiada również działania na rzecz szerszej współpracy władz samorządowych z PKP Intercity.
6: Można na tej bazie budować współpracę, na przykład w zakresie wspólnego biletu, żeby pasażer, który przyjedzie do Tarnobrzega pociągiem Intercity, mógł mieć godzinę czasu jeszcze ważności na bilecie Intercity, na komunikację miejską w Tarnobrzegu. Można rozmawiać też o pewnej wymianie komunikacyjnej, na przykład konduktor mógłby ogłaszać przy dojeździe do stacji Tarnobrzeg, że pasażerów wysiadających w Tarnobrzegu informujemy, że jest możliwość zwiedzenia muzeum albo zachęcamy do wizyty nad Jeziorem Tarnobrzeskim.
3: Michał Litwin zapowiada, że zwróci się do partnerów inicjatywy z propozycją wspólnego przygotowania niespodzianki na pierwszy kurs siarkowca. Partnerami są Muzeum Polskiego Przemysłu Siarkowego i Grupa Siarkopol Tarnobrzeg.
2: Aktualne wiadomości znajdziesz na stronie leliwa.pl.
3: Kurpiński, Wieniawski i Bizet, najpiękniejsze utwory tych kompozytorów, zabrzmią w Stalowej Woli podczas koncertu Romantyczny Temperament w wykonaniu Savantina Filharmonic Orchestra. Wydarzenie odbędzie się jutro, a orkiestra orkiestrę poprowadzi Ewa Strusińska.
7: To będzie uczta dla uszu, która nas wprawi w doskonały nastrój, bo to będzie muzyka bardzo przyjemna, bardzo melodyjna, taka, gdzie będzie można sobie nucić.
3: Koncert odbędzie się jutro o 18:00 w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli.
2: Radio Leliwa. O tym, co się dzieje w regionie, mówimy pierwsi.
3: W przedszkolu nr 1 w Tarnobrzegu po raz 17 odbył się konkurs recytatorski Zdrowie słowem malowane. W wydarzeniu wzięło udział 17 dzieci podopiecznych placówki. Konkurs od lat jest przedszkolną tradycją, mówi dyrektor przedszkola nr 1 Agnieszka Grębowiec.
8: Dzięki temu poszerza dziecko wiedzę na temat zdrowego stylu życia. W szerokim tego znaczeniu słowa jest to higiena, odżywianie, ruch, utrwala prawidłowe nawyki zdrowotne. To są takie cele edukacyjne, ale taki konkurs wnosi też wiele celów językowych, wychowawczych, artystycznych. Budowanie pewności siebie, każde dziecko jest nagrodzone.
3: Wszystkie dzieci otrzymały upominki oraz pamiątkowe dyplomy. Radio Leliwa również miało swój udział w konkursie. W jury zasiadła m.in. nasza redakcyjna koleżanka Ewa Wójcik-Lis. Występy najmłodszych oceniały także Beata Mazur z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnobrzegu i dyrektor przedszkola Agnieszka Grębowiec.
1: Radio Leliwa, numer 1 nad Wisłą, Sanem i Wisłoką. Sponsorem prognozy pogody jest Mito Sushi, Mielec, ulica Sandomierska 4. Sponsorem prognozy pogody jest Multisalon RIA Jamnica. Jedyny przedstawiciel w regionie marek Peugeot, Opel, Citroen, Fiat oraz marki samochodów używanych Spoticar. Pogoda.
3: W naszym regionie będzie ciepło, termometry wskażą około 20 stopni, będzie słonecznie z niewielkim zachmurzeniem. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków południowo-zachodnich. Popołudnie i wczesny wieczór nadal pod znakiem dobrej pogody, bez opadów. Wieczorem temperatura nieznacznie zacznie spadać do około 13 stopni.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Mito Sushi, Mielec, ulica Sandomierska 4. Sponsorem prognozy pogody jest Multisalon RIA Jamnica. Jedyny przedstawiciel w regionie marek Peugeot, Opel, Citroen, Fiat oraz marki samochodów używanych Spoticar.
3: Jest sobota, drugi dzień maja, 6 minut po godzinie 12. Słuchacie Radia Leliwa. 2 maja imieniny obchodzą m.in. Zygmunt, Anator oraz Walenty. Wszystkiego najlepszego. Dzisiaj Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Do godziny 13 dużo dobrej i różnorodnej muzyki, m.in. Billy Idol, Elton John oraz dwie Natalie, Shredder i Kukulska. Zostańcie z nami.

0: Reklama.
1: Świat rowerów i skuterów w Nisku serdecznie zaprasza wszystkich miłośników nowoczesności na prezentację rowerów elektrycznych firmy Barton. Już w sobotę 9 maja od 9 do 15 będziesz mieć możliwość przetestowania rowerów elektrycznych. Nie przegap okazji. Skorzystaj z dni otwartych Bartona już 9 maja. Czekamy na Ciebie. Świat rowerów i skuterów Nisko, ulica Tysiąclecia 11F.
2: Restauracja Rybka w Grębowie to idealne miejsce na rodzinny obiad oraz na imprezy firmowe. Położona w malowniczym otoczeniu stawów gospodarstwa rybackiego, oferuje dania ze świeżych ryb z własnej hodowli. Jeśli planujesz imprezę firmową, spotkanie integracyjne lub biznesowe, restauracja Rybka zapewnia profesjonalną obsługę oraz gry i atrakcje dla Twojego zespołu. Nasza kuchnia i wyjątkowa lokalizacja gwarantują udane wydarzenie, które z pewnością zapadnie w pamięć. Znajdziesz nas na Google Maps i Facebooku. Zapraszamy do Rybka Grębów. Tu każdy znajdzie coś dla siebie.
3: Cześć, tu Michał Mitrzut, komentator Kanal Plus. Już od wtorku półfinały UEFA Champions League. Wtorek Arsenal kontra Atletico. Środa Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś Coca-Cola tylko 5,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. A tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Kiełbasa śląska XXL Peacock, cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. I filet z piersi kurczaka rzeźnik XXL, cena przed obniżką 24,80. Tylko 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
5: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama.
6: Kevin od kuchni prosto z Mielca. W każdą środę o 12.15 w Radiu Leliwa.
7: W audycji kulinarnej witam się z Państwem.
8: Kevin Eisten.
7: I Tomasz Łapa, całkowicie przygotowani i odliczający ostatnie godziny, minuty, sekundy do rozpoczęcia jakże ważnego okresu w naszym życiu. Majówki.
8: A ja tak.
7: Ja też.
8: Ja tak.
7: Ja nawet trawę skosiłem na działce.
8: O masz. Ja myślę, że wszyscy Polacy są gotowi na to i z niecierpliwością.
7: Bo Polacy wszyscy to jedna rodzina. Nieważne, czy jemy kaszankę, czy śląską, czy na grilla. O, jak mi się zrymowało.
8: Czy młodzi, czy starsi. No tak, ładnie, ej, fajne.
7: No a skoro mówimy o grillu, to oczywiście nie może zabraknąć przystawek do grilla. I dziś mamy na rozpoczęcie sezonu grillowego pożywną, uśmiechniętą, mało kaloryczną sałatkę.
8: Tak, sałatkę śledziową bym powiedział.
7: To tak skromnie zaczynamy, no, ale od czegoś trzeba zacząć.
8: Nie, ja chciałem zrobić taki, wiesz, taki przepis na kiełbachę, na karkówkę, wiesz, na mięso. Ale podejrzewam, że wszyscy Polacy, że tak powiem, umiemy grylować kiełbasy i karkówki, bo już kilkokrotnie też w naszej audycji już robiliśmy
7: tak,
8: karkówkę.
7: Były marynaty wszelakie.
8: W przeróżnych. Więc ja myślałem, że zawsze wydaje mi się, tak, przynajmniej, że dobra, mąż mówi żonie, dobra, będzie kiełbasa, będzie karkówka, będzie, wiesz, szaszłyki i tamtego, a co na sałatkę?
7: No właśnie, co na sałatkę?
8: No właśnie, to też jest bardzo ważnym elementem tego grillowania. No,
7: na pewno trzeba mieć przygotowany talerz i widelczyk.
8: Tak.
7: Tak, to jest podstawa.
8: I najgęstą często to jest tak, że po prostu wtedy się latuje do jakiegoś sklepu i kupuje się taką sałatkę w
7: zamkniętą w pudełeczku.
8: Ja nazywam to w trumnie.
7: Okej, okay, też miło.
8: Bo ja uważam, że jeżeli jedzenie znajduje się na tyle czasu, przez taki czas, długi czas, w takim plastikowym pudełku, pojemniku, to już dla mnie i dla jedzenia w środku to już jest trumną.
7: Ale wiesz, jak smakuje?
8: No, mogłoby być o wiele lepiej, pod warunkiem, że robisz to sam.
7: I właśnie no to dobrze, o to mi chodzi. Zrób to sam.
8: Robimy tą sałatkę śledziową w śmietanie na majówkę, bez trumny, bo razem robimy to na bieżąco, na żywo i będzie o niebo lepiej smakować.
7: Ale niczym rozpoczniemy robić naszą sałatkę i ważna informacja dla Proszę. Wszystkich piszących w tym roku maturę. Mamy pytania z języka polskiego, jakie będą obowiązywać na tegorocznej maturze, także warto być z nami do samego końca. Póki co przegryziemy to wszystko sałatką.
8: O, masz. Ty już masz pytanie?
7: Tak? Oczywiście, mam 5 pytań.
8: 5 pytań? Dobra, myślałem...
7: Jesteśmy pierwsi.
8: Myślałem, że samą maturę masz. Podrzucamy wam przepyszny przepis na śledzie wyśmietanie w tej audycji, który stanowią świetny pomysł na przekąską imprezową. Tomku, najczęściej przyrządza się jej na Wigilię, jednak zdarza się, że przygotowuje się jej także podczas różnych rodzinnych uroczystości, a czemuż nie? Śledzie we śmietanie przygotujesz w niecałe 15 minut. Wystarczy pokroić i wymieszać kilka składników tylko, cały filozofia i tyle. Myślę, że jeżeli lubisz filety śledziowe, a ja jej, Tomku, uwielbiam w każdej postaci, jak i nieraz tutaj powtarzałem, to z pewnością ten przepis ci bardziej posmakuje bardzo. Polecam jej podawać z świeżym pieczywem, a w szczególności takim z ziarenkami, na przykład naszona, słonecznika, albo bardzo fajny będzie z pestkami dyni.
7: Też dobrze będzie tak, smakować.
8: Piękne, to będzie piękne. Okej, jedziemy. Przepis na śledzie we śmietanie na majówkę. Składniki są następujące. 6 filetów śledziowych Matthias. Nie Ala Matthias, ale najprawdziwe. Nie Ala, prawdziwe. 6 filetów śledziowych, proszę. 1 łyżka posikanego koperku, albo 1 łyżka, ja bym tutaj pokroił cały pęczek kopru tutaj. 1 wielka cebula biała, 2 średnie wielkości jabłka, takie piękne, zielone, chrupiące, bo chcemy usłyszeć to w uchu, jak będziemy chrupać. 4 lekko czubate łyżki gęstej śmietany, 18%, proszę bardzo. 1 łyżka majonezu, możemy dodać tutaj 2 nawet, jeżeli tak lubimy tę konsystencję kremową. 1 duży ząbek czosnku, szczypta suszonych pomidorów, bardzo ładnie będzie wyglądać kolorowo. 1 łyżeczka, z powodu, że ja bardzo lubię krzan, ja bym dał osobiście 2 łyżeczki, ale żeby było ten ciut krzanu ciut. Większa szczypta pieprzu czarnego, świeżego, mielonego, oczywiście naprawdę dużo pieprzu w tym będzie wchodzić. I teraz robimy to krok po kroku. Filety śledziowe Majtas, zwykle ja kupuję, Tomku, tam w słoiku, w oleju, wiesz? Niestety nie da się, jak się mówi, wyłowić filety śledziowe
7: Majtas. No nie ma, nie da rady oczywiście, ale powiedz mi, jeśli kupujesz, wyjmujesz i namaczasz i żeby ten zapach zniknął, moczysz w czymś te filety?
8: Tak, pewnie, bo najpierw, Tomku, ja płuczę to pod strumieniem zimnej wody, ale można też jej włożyć do miski, na przykład na 10-15 minut, zalać zimną wodę, pozostawić tam, wiesz, po jakimś czasie po prostu odlać wodę i nalać ponownie i tak robić, póki nie ma tego zapachu, tego soli,
7: tego rybnego.
8: No tak. Więc może albo po prostu pod strumieniem zimnej wody, albo tą miskę z wodą 10-15 minut leżą i odlać i nalać ponownie. A ja najczęściej ja puczę kilkokrotnie pod strumieniem wody zimnej, na szytku najlepiej.
7: I to wystarczy.
8: Tak, myślę, że to spróbować, bo niektóre firmy tej śledzie podają mniej słony, bardziej słony niż inny. To najpierw trzeba wypróbować jeden mały kęcik, taki mały kawałek. Mhm. Wtedy się będzie wiedziało, ile ma się to przepłukać. Po prostu tyle. Każdy ma swój preferencje smakowe. Jak zawsze mówię, swój teges się ma, tak? Mhm. Okej. Ale zaczynamy. Już przepłukaliśmy to wszystko pięknie, ładnie i teraz te filety śledziowe kroimy w większe lub mniejsze kawałki, bo być może dzieci też będą nie chciały zjeść tej śledzie, więc dla dzieciaki robimy też mniejszy kawałek na kęc lub dla dzieciaków na kęcik, tak można powiedzieć. Cebulę kroimy w cienkie, bardzo cienkie piórka. Można użyć na przykład czerwonej, bo też tu będzie fajnie pasować kolorystycznie. O, kolorystycznie też. Ale kolorystycznie, z czerwoną cebulą jak najbardziej. 2 średniej wielkości jabłka, tak o którym ja mówiłem wcześniej, tej zielone, piękne, chrupiące, obieramy i kroimy w kostkę. Proszę bardzo, kostkę. Koperek drobno siekamy, ten jeden cały pęczek. Dawaj, i razem z, jak się nazywa, gołązką?
7: Łodyżką.
8: Łodyżką, łodyżką. Bo ten łodyżka też daje chrupość. Będzie też chrupać razem z naszym jabłkiem i też bardzo dobrze smakuje. Łodyga kopru też smakuje tak samo jak koper. Więc to tej liście mają ten smak kopru.
7: Ale też musimy uważać, żeby tego kopru nie dać za dużo. Nie za dużo, prawda? Bo zabijemy ten właściwy smak.
8: Rozmawialiśmy o tym
7: niedawno.
8: audycji tak, dawno, tak, tak pamiętam. Tak. Nie za dużo, nie przesadzamy, oczywiście, taki ciut i troszeczkę więcej i tyle. No, no, to ale dobrze mówisz, bardzo dobrze, że to pokreślasz. Teraz do miski dodajemy te jabłka, te koperek, cebulę i także śmietanę. Tak samo jak powiedziałem wcześniej, 4 lekko ciupate łyżki śmietany 18%. Przyciśnięte przez praskę, bo ja zawsze jak mówię, jak umiesz nożem zrobić, proszę bardzo, ten mały ząbek ciosku, większą szczyptę pieprzu czarnego, świeżego, mielonego, a także opcjonalnie, teraz podkręcenie smaku, większą szczyptę suszonych pomidorów. I jesteś, możesz dodać jeszcze majonez, jak powiedziałem, bo ja uwielbiam majonez. Lub nawet pół łyżeczki krzanu tartego, wiesz, dalej. Ok, eksperymentujemy, zobaczymy, sprawdzamy, smakuje super. Chcesz więcej czegoś?
7: Nie smakuje, wyrzucamy.
8: Nie, możesz zawsze to, jak powiem, rozciączać. Po prostu dawaj więcej głównego produktu i to rozcięcie tej zbyt mocnej smaki przepraw. Teraz dodajemy śledzia i mieszamy. Odstawiamy jej na minimum godzinę, ale zawsze, jak słuchacze wiedzą o tym, ja zawsze mówię, jak najlepiej na całą noc w ściolnym pojemniku do lodówki, aby smaki się przegryzły. No śledzie w śmietanie, faktycznie każda sałatka, a nawet też i zupy, najlepiej smakują na drugi dzień. Więc to schowamy te śledzie w śmietanie w lodówce, w zamkniętym pojemniku, żeby te smaki się przegryzły, żeby się poznały się jak najlepiej i zjemy to na drugi dzień. Więc robimy tą robotę jeden dzień wcześniej, żeby nie było za dużo robota przy grylu w tym samym dniu i w tym samym czasie. Wtedy możemy koncentrować się na gryle, na karkówki,
7: I na naszych znajomych.
8: No tak, i na drinki, na wszystko, na meble, na prezentacje, dekoracje, tego wszystkiego, bo to jest jedna wielka taka okazja tak naprawdę. To jest uroczystość, jak się nie patrzy, takie ogrodowa. Bardzo fajne.
7: Ale gdybyśmy na przykład nie dotrwali do tego grilla z tą sałatką, no to możemy ją zjeść po prostu przed północą i trudno, będzie grill bez sałatki.
8: No i wtedy siebie będzie zrobić tą sałatkę następnego dnia, no tak, albo podskoczyć do sklepu,
7: i kupić ją.
8: Sałatkę w trumnie. No tak.
7: Tak jak obiecywaliśmy wszystkim maturzystom, mamy pytania na maturę z języka polskiego.
8: O właśnie.
7: Na pewno kilka z nich powinno się pojawić. Pierwsze pytanie, czy Wokulski kupiłby dziś akcję kryptowalut, czy jednak zostałby przy sklepie? Drugie pytanie, który bohater lektury pierwszy założyłby podcast? Pytanie trzecie, czy lalka to romans, biznesplan, czy dramat człowieka zmęczonego życiem? Następne pytanie, czy Jagna z Chłopów miałaby dziś własny profil na Instagramie? Kolejne pytanie, czy Dziady to bardziej horror, czy spotkanie rodzinne? No i ten temat jest bardzo ciekawy. Gdyby Raymond pisał dziś Chłopów, czy akcja toczyłaby się na grupie osiedlowej? No to już na koniec zapytam ciebie, jak wyglądała twoja matura, jeśli sobie ją przypominasz.
8: Wyobrażasz sobie, że ja zdałem?
7: Poważnie? Ta. Ale za którym razem?
8: Żartuję. Pierwszy. Ja zdałem matury. Ja pamiętam szczególnie matury z języka angielskiego. My byliśmy na tej sali, tak jak samo jak to w Polsce się robi. I wtedy, okej, macie, nie wiem, 2 godziny, czas zaczyna się teraz.
7: Czas start.
8: Tak, odwróćcie sobie papiery, wiesz, no tego. Robiłem to, tak samo jak każdy inny w mojej klasie. I było jedno słowo po angielsku i po polsku też wychodzi na jedno słówko. Było to napisane czemu. Po prostu po angielsku był why. Wiesz, warum.
7: Warum.
8: Pourquoi.
7: Dlaczego.
8: Why, czemu. Wszyscy wokół mnie zaczęli pisać jak wariate. No jak wariaci. No po prostu dr. Potem później jak ja ich spytałem, o czym pisaliście? Jeden o Bogu, drugi o świecie, drugi o świecie. Wiesz, to Boże, takie teologia była. Totalnie teologii. A ja skończyłem tą maturę angielskiego w ciągu, nie wiem, 2-3 sekund. Podniosłem rękę i powiedziałem, proszę pana, skończyłem. I on powiedział, to niemożliwe. Ja mówię, proszę pana, skończyłem. Jest pan zadowolony? Bardzo. Czyli pan chce mi oddać matury z języka angielskiego w 3 sekund, tak? W trzech sekundach. No i tak. Wszyscy się stali pisać, patrzyli na mnie, kurde, a i stąd zwariował. Nie? Pełnym sumieniem oddałem moją maturę z języka angielskiego i ja też odpisałem, albo odpowiedziałem to pytanie czemu, jednym słowem. Ponieważ. Tyle. Napisałem because. A oddałem to, A okazało się, że dostałem szóstkę z języka angielskiego i zdałem matury z angielskiego jak najbardziej.
7: Maturzyści, trzymamy za was kciuki, życzymy połamania piór, a słuchaczom życzymy dobrego sezonu grillowego oczywiście.
8: Tak, będziemy śledzić to wszystko w prasie i w mediach tutaj w Mielcu, jak nasi maturzyści zdali, bo zawsze tak robią, co rok, nie? Takie porównują, zobaczymy.
7: No dobrze, już Kevin, na koniec ciebie zapytam, czy bohaterowie romantyczni potrzebowali terapeuty, czy po prostu wakacji? Na przykładzie Szekspira.
8: A ja bym wolał wakacje.
7: On chyba też. I z państwem słyszymy się już za tydzień o stałej porze.
8: I do następnego wesołego gara.
6: Kevin od kuchni prosto z Mielca. W każdą środę o 12.15 w Radiu Leliwa.

0: Reklama.
1: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w galeriach Vivo, w Stalowej Woli i Navigator w Mielcu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
2: Szukasz sprawdzonego miejsca na badanie wzroku? Przy ulicy Targowej 2 w Tarnobrzegu przyjmuje optometrysta Jolanta Jakubczyk. W ofercie badania wzroku dzieci i dorosłych, dobór okularów oraz soczewek kontaktowych, a także OCT, tomografia i biometria. Umów wizytę online przez portal Znany Lekarz Jolanta Jakubczyk lub telefonicznie 604 95 64 64.
3: Szukasz przygody w samym sercu natury? Stajnia Zwierzęcy Zakątek w Sandomierzu zaprasza. Chcesz poczuć wolność podczas jazdy konnej z widokiem na malownicze Góry Pieprzowe? Oferujemy naukę od podstaw, wyjątkowe tereny, warsztaty i niezapomniane półkolonie. Organizujemy też urodziny oraz posiadamy oferty dla szkół. Znajdziesz nas przy ulicy Trześniowskiej 13 w Sandomierzu. Zadzwoń i zarezerwuj termin 733 551 690. Zwierzęcy Zakątek. Twoja pasja zaczyna się tutaj.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chipsy Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz piorący 1600 W Parkside. Aż 100 zł taniej. Jedyne 279 zł. Najniższa cena z 30 dni 379 zł.
0: Lidl, to się opłaca. Co masz?
2: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
0: Chipsy Lays. Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
0: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen.

0: Reklama.
1: Świat rowerów i skuterów w Nisku serdecznie zaprasza wszystkich miłośników nowoczesności na prezentację rowerów elektrycznych firmy Barton. Już w sobotę 9 maja od 9 do 15 będziesz mieć możliwość przetestowania rowerów elektrycznych. Nie przegap okazji. Skorzystaj z dni otwartych Bartona już 9 maja. Czekamy na Ciebie. Świat rowerów i skuterów Nisko, ulica Tysiąclecia 11F.
2: Szukasz sprawdzonego miejsca na badanie wzroku? Przy ulicy Targowej 2 w Tarnobrzegu przyjmuje optometrysta Jolanta Jakubczyk. W ofercie badania wzroku dzieci i dorosłych, dobór okularów oraz soczewek kontaktowych, a także OCT, tomografia i biometria. Umów wizytę online przez portal Znany Lekarz Jolanta Jakubczyk lub telefonicznie 604 95 64 64. Chcesz mieć realny wpływ na świat pieniędzy? Interesują Cię inwestycje, analiza finansowa i audyt? Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Tarnobrzegu otwiera nowy kierunek studiów magisterskich – finanse, audyt, inwestycje. Zdobądź praktyczną wiedzę od ekspertów rynku. Naucz się zarządzać kapitałem i podejmować trafne decyzje. Otwórz drzwi do kariery w bankowości, doradztwie i biznesie. Nie czekaj, Twoja przyszłość zaczyna się już dziś. PANS w Tarnobrzegu. Więcej informacji na stronie www.pans.tarnobrzeg.pl.
0: Reklama.
3: To jest Radio Leliwa.
4: Jest godzina 14:00, przed mikrofonem Wojciech Lis. Zapraszam na wiadomości.
3: To, co w regionie najważniejsze.
4: Dziś w Połańcu w powiecie staszowskim odnaleziono ludzkie szczątki. Otrzymaliśmy zgłoszenie, z którego wynikało, że na terenie Połańca w zaroślach znaleziono szczątki ludzkie w postaci kości oraz czaszki. Poinformowała nas Joanna Szczepaniak, oficer prasowy Policji w Staszowie. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że szczątki mogły znajdować się w tym miejscu od kilku lat. Elementy odzieży znalezione w pobliżu wskazują, że mogą należeć do kobiety. Funkcjonariusze będą ustalać okoliczności zdarzenia. Do potwierdzenia tożsamości niezbędne będą badania DNA.
3: Radio Leliwa. O tym, co się dzieje w regionie, mówimy pierwsi.
4: Mieszkańcy Tarnobrzega mogą zgłaszać swoje pomysły do kolejnej edycji Tarnobrzeskiego Budżetu Obywatelskiego. Nabór projektów potrwa do 5 czerwca. Do rozdysponowania jest ponad 2 miliony 550 tysięcy złotych na projekty duże, małe oraz tak zwane miękkie, czyli wydarzenia i inicjatywy społeczne, mówi prezydent Tarnobrzega Łukasz Nowak.
5: Jest to element konsultacji społecznych, podczas których państwo decydują, jak zmienia się bezpośrednio przestrzeń w państwie. W sąsiedztwie. Jeśli mają Państwo pomysł, proszę nie zwlekać, nie czekać, zgłosić go.
4: Propozycje można składać tradycyjnie w Urzędzie Miasta Tarnobrzega lub przez internet. Każdy projekt musi mieć poparcie mieszkańców. Głosowanie nad dopuszczonymi inicjatywami zaplanowano na przełom września i października, a wyniki mają być znane do połowy października.
3: Radio Leliwa. O tym, co się dzieje w regionie, mówimy pierwsi.
4: Jutro w gminie Łoniów odbędą się gminne uroczystości z okazji Święta Konstytucji 3 maja oraz Dnia Strażaka. Uroczystości rozpocznie o godzinie 12:00 msza święta w kościele w Łoniowie, a następnie wspólne świętowanie, mówi wójt Martyna Pawłowska.
6: Mamy 10 jednostek w gminie Łoniów, więc to jest bardzo dużo. Strażaków ponad 200. To jest duża rzesza osób. Trzeba ich docenić, bo strażacy pracują w pocie czoła, z wielką odwagą, z zaangażowaniem. Mamy wiele jednostek, które doskonale pozyskują środki zewnętrzne na młodzieżowe drużyny, ale również też na swój rozwój.
4: Strażacy są bardzo aktywni, angażują się w sprawy społeczne i rozwijają młodzieżowe drużyny pożarnicze.
6: Nasi strażacy bardzo chętnie włączają się w różne charytatywne akcje, wspierają nas w uroczystościach, zbierają krew.
4: Strażacy pozyskują też środki zewnętrzne.
6: I tutaj też sukces naszej drużyny młodzieżowej z OSP Chodków. Udało im się pozyskać środki na konkurs organizowany przez Urząd Marszałkowski Strażacy Jutra. Już w pierwszym terminie ta jednostka otrzymała wsparcie, więc będzie rozwój i na pewno jakieś ćwiczenia ciekawe dla młodzieżowej drużyny OSP.
4: A już za tydzień kolejna społeczna akcja łoniowskich druhów. Akcja honorowego krwiodawstwa 10 maja podczas motopikniku w Łoniowie.
1: Aktualne wiadomości znajdziesz na stronie leliwa.pl.
0: Orlen.pl.
4: Piłkarze ręczni z Mielca rozpoczynają walkę o miejsca od 5 do 8 w Orlen Superlidze. Dziś o godzinie 18 zawodnicy Stali Mielec zmierzą się na wyjeździe z Chrobrym Głogów. Mielczanie odpadli w ćwierćfinale play-offów, trafiając na Wisłę Płock. W obu spotkaniach pokazali jednak charakter, a sam awans do tej fazy, pierwszy od 2015 roku, jest dużym sukcesem.
3: Radio Leliwa. O tym, co się dzieje w regionie, mówimy pierwsi.
4: Rowerowa gra miejska zza 7 ulic to propozycja na niedzielną majówkę w Stalowej Woli, mówi Klaudia Kowalska z Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli.
7: 3 maja o godzinie 12 spotykamy się na tarasie Miejskiego Domu Kultury. To będzie gra miejska o ulicach kobiecych. Jest ponad 200 ulic, a tylko 7 nazwanych imieniem kobiecym. I będziemy odwiedzać te ulice. Jest dopuszczalne korzystanie z GPS-u. Na każdej z ulic będzie jakaś zagadka i trzeba będzie na nią odpowiedzieć.
4: Początek gry jutro w południe na tarasie MDK-u w Stalowej Woli.
1: Radio Leliwa. Numer 1 nad Wisłą, Sanem i Wisłoką.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Mito Sushi. Mielec, ulica Sandomierska 4.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Multisalon RIA Jamnica. Jedyny przedstawiciel w regionie marek Peugeot, Opel, Citroen, Fiat oraz marki samochodów używanych Spoticar.
3: Pogoda.
4: Dziś w naszym regionie ciepło, termometry wskażą około 20 stopni. Będzie słonecznie, z niewielkim zachmurzeniem. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków południowo-zachodnich. Popołudnie i wczesny wieczór nadal pod znakiem dobrej pogody, bez opadów. Wieczorem temperatura zacznie powoli spadać do około 13 stopni.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Mito Sushi. Mielec, ulica Sandomierska 4.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Multisalon RIA Jamnica. Jedyny przedstawiciel w regionie marek Peugeot, Opel, Citroen, Fiat oraz marki samochodów używanych Spoticar.
4: Jest sobota, drugi dzień maja, 6 minut po godzinie 14. Słuchacie Radia Leliwa. Dziś imieniny obchodzą m.in. Zygmunt, Anatol oraz Walenty. Wszystkiego najlepszego. A do godziny 15 sporo dobrej i różnorodnej muzyki. Kilka przykładów, proszę bardzo. Będzie m.in. Tina Turner, formacja Nieżywych Schabów, Celine Dion oraz Sissy Catch. Zostańcie z nami.

0: Reklama.
1: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonów Bajk. Automix, Stalowa Wola, ulica Energetyków 2B. Bajk. Wybór staje się prosty.
2: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. Half Price. Great Brands.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A tylko w sobotę wszystkie krewetki mrożone Ocean Sea. Drugi tańszy produkt 50% taniej. I wszystkie kawy Lavazza. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Szczegóły w aplikacji.
4: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Zastanawiasz się nad kupnem roweru lub skutera? Odwiedź Świat Rowerów i Skuterów w Nisku. Szukasz solidnego i profesjonalnego serwisu? Skorzystaj z pomocy naszych specjalistów. W ofercie ponad 400 rowerów różnych marek, dostępnych od ręki. Miejskie, górskie, trekkingowe, elektryczne i dziecięce. A także skutery, motorowery, quady, crossy. Najniższe ceny w okolicy. Do każdego zakupionego roweru niespodzianka gratis. Największy wybór rowerów elektrycznych i zwykłych. Z hasłem Radio Leliwa dodatkowy rabat. Świat Rowerów i Skuterów Nisko. Ulica Tysiąclecia 11F. Skrzyżowanie Tysiąclecia z Podoficerską. Zapraszamy od 9 do 18.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w galeriach Vivo, w Stalowej Woli i Navigator w Mielcu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
0: Groszek u Wolaka w Nowej Dębie zaprasza do sklepu, ulica Łagockiego 50. W super cenach polecamy. Schab bez kości 14,99 za kilogram z aplikacją. Karkówka bez kości, kilogram za 17,99. Kaszanka śląska Dobrowolscy 13,99 za kilogram. Sklep spożywczy Groszek i Eurosklep w Nowej Dębie. Nie przepłacaj! Wstąp i sprawdź nasze ceny. Reklama.

0: Reklama.
1: Pszczelarze i pszczelarki. Sezon 2026 rusza pełną parą w Miodzio. Zapraszamy Was do sklepu pszczelarskiego w Mielcu przy ulicy Konopnickiej 4B. Znajdziecie u nas pokarm dla pszczół, węże pszczelą, matki pszczele, ramki, drobny asortyment pszczelarski, odzież pszczelarską oraz wiele innych. Wszystkim pszczelarzom życzymy pełnych wiader miodu w sezonie. Widzimy się w Miodzio!
2: Uwaga, uwaga! Wyprzedaż posezonowa miodów w sklepach pszczelarskich Miodzio w Mielcu. Miody gatunkowe, miody smakowe, miody z dodatkami. 10% taniej! Odwiedź nas w sklepach przy ulicy Konopnickiej 4B na osiedlu oraz Sandomierskiej 21 na Starówce w Mielcu. Zapraszamy również na zakupy w naszym sklepie internetowym www.pasiekahammer.pl. Promocja trwa do 10 maja oraz do wyczerpania zapasów. Do zobaczenia w Miodzio! Pozdrawiamy słodko!
0: Reklama.
3: To jest Radio Leliwa.
4: Jest godzina 15, przed mikrofonem Wojciech Lis. Zapraszam na wiadomości.
3: To, co w regionie najważniejsze.
4: Dziś w Połańcu w powiecie staszowskim odnaleziono ludzkie szczątki. Otrzymaliśmy zgłoszenie, z którego wynikało, że na terenie Połańca w zaroślach znaleziono szczątki ludzkie w postaci kości oraz czaszki. Poinformowała nas Joanna Szczepaniak, oficer prasowy policji w Staszowie. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że szczątki mogły znajdować się w tym miejscu od kilku lat. Elementy odzieży znalezione w pobliżu wskazują, że mogą należeć do kobiety. Do potwierdzenia tożsamości niezbędne będą badania DNA.
3: Radio Leliwa. O tym, co się dzieje w regionie, mówimy pierwsi.
4: Tarnobrzeg otrzymał dofinansowanie na budowę ulicy Wakacyjnej nad Jeziorem Tarnobrzeskim. Środki pochodzą z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Inwestycja ma zostać zrealizowana w latach 2026-2027, mówi prezydent Tarnobrzega Łukasz Nowak.
5: Oprócz tego, że ten remont, przebudowa ulicy Wakacyjnej będzie zwiększała walory turystyczne naszego akwenu, będzie wydłużeniem części drogi opaskowej, to przede wszystkim jest to dla nas strategiczna inwestycja, dlatego że dzięki niej będziemy zbroić działki należące do miasta.
4: W ramach inwestycji oprócz jezdni powstanie droga dla pieszych oraz dwukierunkowa ścieżka rowerowa. Całość zostanie wyposażona w oświetlenie LED i bezpieczne przejścia dla pieszych.
1: Aktualne wiadomości znajdziesz na stronie leliwa.pl.
4: Temat przebudowy zabytkowego dworca w Nisku nabiera tempa. Polskie Koleje Państwowe ogłosiły przetarg na wybór wykonawcy, a zakończenie prac planowane jest na koniec 2027 roku. Inwestycja przywróci dawny wygląd budynku, zachowując jego historyczny charakter i jednocześnie wprowadzając nowoczesne rozwiązania dla podróżnych. Równolegle zwiększana jest liczba połączeń PKP Intercity przez Nisko oraz modernizowana jest linia na odcinku Stalowa Wola Przeworsk. Dla Niska i powiatu inwestycja oznacza nie tylko poprawę atrakcyjności turystycznej, ale także powstanie poważnego węzła przesiadkowego dla pasażerów, podkreśla starosta niżański Robert Bednarz.
6: Bo chcielibyśmy, aby naszym pasażerom, nie tylko tym, którzy korzystają z linii kolejowych, ale również pasażerom, którzy korzystają z linii autobusowych, aby również udostępnić takie miejsce, które jest funkcjonalne, w którym mogą poczekać na kolejny środek transportu, czy to na autobus, czy to na pociąg. W dogodnych warunkach spędzić ten czas oczekiwania. Widzimy kompleksowość i ważność realizacji tej inwestycji. Oczywiście mamy świadomość, jak ważny jest ten budynek ze względów i historycznych, i wizualnych.
4: Termin składania ofert w przetargu upływa 19 maja.
3: Radio Leliwa. O tym, co się dzieje w regionie, mówimy pierwsi.
4: W Mielcu brakuje miejsc parkingowych przy samorządowym Centrum Kultury. Radny miejski Łukasz Przybyło zwraca uwagę, że rodzice dowożący dzieci na zajęcia artystyczne mają trudności ze znalezieniem wolnego miejsca.
7: Czy byłaby taka możliwość, żeby się zastanowić, czy nie dałoby się wydzielić drugiego pasa na Leopolda Staffa albo drugiego pasa na ulicy Grunwaldzkiej pod dodatkowe parkingi na te przynajmniej kilkanaście aut, żeby się zmieniło. To oczywiście w ramach przyszłych budżetów.
4: Problem jest nam znany, mówi wiceprezydent Mielca Krzysztof Szostak. Zdaniem samorządowca zwiększenie liczby miejsc postojowych w pobliżu Domu Kultury znacząco poprawiłoby komfort korzystania z oferty placówki.
8: Podejrzewam, że za niedługi okres czasu, być może to będzie końcem maja, być może początkiem czerwca, wyjaśni się sytuacja odnośnie wyłonienia wykonawcy przebudowy SCK i wtedy potrzeba jakby korzystania przynajmniej w jakiejś części zostanie przesunięta w inne rejony miasta, bo Dom Kultury będzie remontowany.
4: Na razie jednak remont Domu Kultury utknął w procedurach prawnych, a termin rozpoczęcia prac pozostaje niepewny.
0: Aktualne wiadomości znajdziesz na stronie leliwa.pl.
4: 7 maja na rynku wydawniczym ukaże się najnowsza książka Eweliny Miśkiewicz zatytułowana W raju kwitną jabłonie. To już 12. powieść w dorobku tarnobrzeskiej pisarki. Tym razem autorka przenosi czytelników do powojennego Machowa, opowiadając historię rodziny, która w 1945 roku trafiła na te tereny. Powieść stanowi literacką podróż przez dekady, od odbudowy wsi po wojnie, przez trudne czasy wysiedleń i budowę kombinatu siarkowego, aż po współczesność i powstanie Jeziora Tarnobrzeskiego, mówi Ewelina Miśkiewicz.
9: Chciałabym, żeby ta książka była taką refleksją o tym, że mimo wszystko człowiek i przyroda, mimo różnych przemian, końców, może się odradzać i w trudnych przeżyciach możemy też czasami odnaleźć nadzieję, możemy doświadczać i straty, ale doświadczamy też i dobrych i pozytywnych uczuć.
4: Książka będzie dostępna zarówno w tradycyjnej formie, jak i w wersji z większym drukiem, ułatwiającym czytanie. Trafi do księgarni stacjonarnych i internetowych.
3: Radio Leliwa, numer 1 nad Wisłą, Sanem i Wisłoką. Sponsorem prognozy pogody jest Mito Sushi, Mielec, ulica Sandomierska 4.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Multisalon RIA Jamnica. Jedyny przedstawiciel w regionie marek Peugeot, Opel, Citroen, Fiat oraz marki samochodów używanych Spoticar.
3: Pogoda.
4: Dziś w naszym regionie ciepło, termometry wskażą około 20 stopni. Będzie słonecznie z niewielkim zachmurzeniem. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków południowo-zachodnich. Popołudnie i wczesny wieczór nadal pod znakiem dobrej pogody, czyli bez opadów. Wieczorem temperatura zacznie powoli spadać do około 13 stopni.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Mito Sushi, Mielec, ulica Sandomierska 4.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Multisalon RIA Jamnica. Jedyny przedstawiciel w regionie marek Peugeot, Opel, Citroen, Fiat oraz marki samochodów używanych Spoticar.
4: Jest sobota, drugi dzień maja, 6 minut po godzinie 15. Słuchacie Radia Leliwa. Dziś imieniny obchodzą m.in. Zygmunt, Anatol oraz Walenty. Wszystkiego najlepszego. Po godzinie 15 dużo muzyki także z lat 80. m.in. Budka Suflera, Perfect AH, Paul McCartney oraz Samantha Fox. Koniecznie zostańcie z nami.
3: Przeboje z lat 80. non-stop w Radiu Leliwa.

0: Reklama.
1: Wielkie okazje zasługują na wyjątkowy wygląd. Komu nie? Wesela, święta. Z Gitard wybierzesz garnitur, który podkreśli twój styl i klasę. Jesteśmy polskim producentem i oferujemy największy wybór garniturów, marynarek i spodni w regionie. W atrakcyjnych cenach producenta. Odwiedź nas w Janowie Lubelskim przy ulicy Szkolnej 1 lub w nowym salonie Gitard w Zamościu, ulica Sadowa 8/10. Gitard. Twój styl na wielkie okazje.
2: MZK Stalowa Wola posiada usługę profesjonalnego niszczenia dokumentów w wysokiej klasie tajności. Oferta obejmuje ważenie dokumentów, odbiór w siedzibie wykonawcy, zabezpieczenie i komisyjne niszczenie dokumentów, wystawienie protokołu zniszczenia i zagospodarowanie odpadu. Zapytaj o usługę. Zadzwoń 662 190 065 lub www.mzk.stalowa-wola.pl w zakładce usługi.
3: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
4: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
5: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama.
8: 80 non-stop. Czyli utwory z lat 80. w Radiu Leliwa w każdą sobotę między 15 a 18.

0: Reklama.
1: Zastanawiasz się nad kupnem roweru lub skutera? Odwiedź świat rowerów i skuterów w Nisku. Szukasz solidnego i profesjonalnego serwisu? Skorzystaj z pomocy naszych specjalistów. W ofercie ponad 400 rowerów różnych marek, dostępnych od ręki. Miejskie, górskie, trekkingowe, elektryczne i dziecięce. A także skutery, motorowery, quady, crossy. Najniższe ceny w okolicy. Do każdego zakupionego roweru niespodzianka gratis. Największy wybór rowerów elektrycznych i zwykłych. Z hasłem Radio Leliwa dodatkowy rabat. Świat rowerów i skuterów Nisko. Ulica Tysiąclecia 11F. Skrzyżowanie Tysiąclecia z Podoficerską. Zapraszamy od 9 do 18.
2: Era Inżyniera. Trwa rekrutacja na bezpłatne zajęcia w ramach projektu Era Inżyniera skierowanego do dzieci i młodzieży szkół podstawowych oraz do samorządowego liceum ogólnokształcącego podległych gminie Stalowa Wola. Warsztaty fotograficzne, selfie i filmowe, movie oraz programowanie Python. Organizator przewiduje realizację zajęć także w okresie wakacyjnym. Szczegółowe informacje w szkołach oraz w biurze projektu pod numerem telefonu 792 983 3300. Projekt Era Inżyniera. Rozwój kompetencji kluczowych w gminie Stalowa Wola realizowany jest w ramach programu Regionalnego Funduszu dla Podkarpacia 2021-2027, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oraz przez budżet państwa.
3: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
0: Reklama.
4: Przeboje z lat 80. Non-stop. W Radiu Leliwa.

0: Reklama. Szukasz sprawdzonego miejsca na badanie wzroku? Przy ulicy Targowej 2 w Tarnobrzegu przyjmuje optometrysta Jolanta Jakubczyk. W ofercie badania wzroku dzieci i dorosłych, dobór okularów oraz soczewek kontaktowych, a także OCT, tomografia i biometria. Umów wizytę online przez portal Znany Lekarz Jolanta Jakubczyk lub telefonicznie 604 95 64 64.
1: Reklama. 80 non-stop, czyli utwory z lat 80 w Radiu Leliwa w każdą sobotę między 15 a 18.

0: Sponsorem przeboju godziny był sklep rowerowy Świat Rowerów i Skuterów w Nisku, ulica Tysiąclecia 11F i na Facebooku.
1: 80 non-stop, czyli utwory z lat 80 w Radiu Leliwa w każdą sobotę między 15 a 18.

0: w góry czy na City Break w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w galeriach Vivo, w Stalowej Woli i Navigator w Mielcu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
1: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu poszukuje kandydatów na rodziców zastępczych. Zapraszamy osoby pragnące stworzyć dzieciom szczęśliwy i bezpieczny dom, pełen miłości i ciepła. Zainteresowanych prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu, ulica Żeromskiego 34, telefon 17 78 00 474.
2: Reklama.
3: 80 non-stop, czyli utwory z lat 80. w Radiu Leliwa w każdą sobotę między 15 a 18.

0: Reklama.
1: Świat rowerów i skuterów w Nisku serdecznie zaprasza wszystkich miłośników nowoczesności na prezentację rowerów elektrycznych firmy Barton. Już w sobotę 9 maja od 9 do 15 będziesz mieć możliwość przetestowania rowerów elektrycznych. Nie przegap okazji. Skorzystaj z dni otwartych Bartona już 9 maja. Czekamy na Ciebie. Świat rowerów i skuterów Nisko, ulica Tysiąclecia 11F.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Można poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama.
8: Przeboje z lat 80. non-stop w Radiu Leliwa.

0: Reklama.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Uwielbiam rysowanie.
4: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
0: Reklama.
5: Osiemdziesiątka non-stop, czyli utwory z lat 80. w Radiu Leliwa

0: Sponsorem przeboju godziny był sklep rowerowy Świat Rowerów i Skuterów w Nisku, ulica Tysiąclecia 11F i na Facebooku.
1: Przeboje z lat 80. non-stop w Radiu Leliwa.

0: Reklama. Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. Half Price. Great Brands.
1: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł.

0: KFC. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Tarnobrzegu. To tutaj rodzą się Twoje pasje i przyszłość. Możesz wybierać spośród wielu kierunków. Oferujemy studia na psychologii, pielęgniarstwie, ratownictwie medycznym, bezpieczeństwie wewnętrznym, finansach i rachunkowości, zarządzaniu biznesem oraz finansach, audycie i inwestycjach. Tutaj nie tylko studiujesz, tutaj żyjesz swoją pasją, poznajesz ludzi i zdobywasz doświadczenie. A wszystko w nowym i nowoczesnym gmachu Akademii. Nie czekaj, dołącz do społeczności PANS w Tarnobrzegu i zacznij pisać swoją historię już dziś. Więcej informacji na stronie www.pans.tarnobrzeg.pl.
1: Reklama.
2: 80 non-stop, czyli utwory z lat 80 w Radiu Leliwa w każdą sobotę między 15 a 18.

0: Reklama.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz piorący 1600 W Parkside. Aż 100 zł taniej. Jedyne 279 zł. Najniższa cena z 30 dni 379 zł.
0: Lidl, to się opłaca. Reklama.
2: Przeboje z lat 80. non-stop. W Radiu Leliwa.

0: Sponsorem przeboju godziny był sklep rowerowy Świat Rowerów i Skuterów w Nisku, ulica Tysiąclecia 11F i na Facebooku.
1: Przeboje z lat 80. non-stop w Radiu Leliwa.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Cześć, tu Michał Micut, komentator Kanal Plus. Już od wtorku półfinały UEFA Champions League. Wtorek Arsenal kontra Atletico. Środa Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
7: Uwielbiam rysowanie.
8: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
0: Reklama.
9: Przeboje z lat 80. non-stop w Radiu Leliwa.

80 non-stop, czyli utwory z lat 80. w Radiu Leliwa w każdą sobotę między 15 a 18.

0: Reklama.
1: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
0: Volkswagen. Reklama.
2: Przeboje z lat 80. non-stop w Radiu Leliwa.

0: Reklama.
1: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
0: Reklama.
2: Przeboje z lat 80. non-stop w Radiu Leliwa.

Osiemdziesiątka non-stop, czyli utwory z lat 80. w Radiu Leliwa w każdą sobotę między 15 a 18.

0: Reklama.
1: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
0: Reklama.
2: Lata 90. Non-stop. W Radiu Leliwa.

0: Sponsorem przeboju godziny był sklep rowerowy Świat Rowerów i Skuterów w Nisku, ulica Tysiąclecia 11F i na Facebooku.
1: Lata 90. non-stop w Radiu Leliwa.
2: Radio Leliwa.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama.
6: Lata 90. Non-stop. W Radiu Leliwa.

0: przykrą biały szum, co wybudzało lęk.
1: Bałem się, że nie ucieknę.

Przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć taniej, przed smutnym panem, który w głowie mieszkał, bezczynnym popijaniem chwila.

90 non-stop, czyli przeboje z lat 90. w Radiu Leliwa. W każdą sobotę między 18 a 21.

0: Lata 90. Non-stop w Radiu Leliwa.
1: Sponsorem przeboju godziny jest sklep rowerowy Świat Rowerów i Skuterów w Nisku, ulica 1000-lecia 11F i na Facebooku.

0: Tylko ja.
1: Sponsorem przeboju godziny był sklep rowerowy Świat Rowerów i Skuterów w Nisku, ulica Tysiąclecia 11F i na Facebooku.
2: Reklama.
1: Era Inżyniera. Trwa rekrutacja na bezpłatne zajęcia w ramach projektu Era Inżyniera, skierowanego do dzieci i młodzieży szkół podstawowych oraz do samorządowego liceum ogólnokształcącego podległych gminie Stalowa Wola. Warsztaty fotograficzne, selfie i filmowe, movie oraz programowanie Python. Organizator przewiduje realizację zajęć także w okresie wakacyjnym. Szczegółowe informacje w szkołach oraz w biurze projektu pod numerem telefonu 792 983 3300. Projekt Era Inżyniera. Rozwój kompetencji kluczowych w gminie Stalowa Wola realizowany jest w ramach programu Regionalnego Funduszu dla Podkarpacia 2021-2027, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oraz przez budżet państwa.
2: Reklama.
3: Lata 90. non-stop w Radiu Leliwa.

90 non-stop, czyli przeboje z lat 90. w Radiu Leliwa. W każdą sobotę między 18 a 21.

0: zmiany byłem zresztą.
1: Sponsorem przeboju godziny był sklep rowerowy Świat Rowerów i Skuterów w Nisku, ulica Tysiąclecia 11F i na Facebooku.
2: Lata 90. non-stop w Radiu Leliwa.

2000 non-stop, czyli przeboje z lat 2000 w Radiu Leliwa. W każdą sobotę między 21 a północą.

2000 non-stop, czyli przeboje z lat 2000 w Radiu Leliwa. W każdą sobotę między 21 a północą.

0: Sponsorem przeboju godziny był sklep rowerowy Świat Rowerów i Skuterów w Nisku, ulica Tysiąclecia 11F i na Facebooku.
1: Hity lat 2000 non-stop w Radiu Leliwa. One, two.

0: Reklama. Gotowi na majówkę?
1: Tak!
0: Hamak?
1: Jest!
0: Grill?
1: Jest!
0: Zdrabki i gry Lotto?
1: Są!
2: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
3: 2000 non-stop, czyli przeboje z lat 2000 w Radiu Leliwa. W każdą sobotę między 21 a północą. Base.

0: Reklama.
1: Keno kręci nas już 18 lat.
2: A my się rozkręcamy.
1: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
3: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
4: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
3: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
2: Ale to kręci.
1: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
5: 2000 non-stop, czyli przeboje z lat 2000 w Radiu Leliwa. W każdą sobotę między 21 a północą.

0: Radio Leliwa, Sandomierz 104,7 FM.
1: Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do

0: Sponsorem przeboju godziny był sklep rowerowy Świat Rowerów i Skuterów w Nisku, ulica Tysiąclecia 11F i na Facebooku.
1: Hity lat 2000 non-stop w Radiu Leliwa.

2000 non-stop, czyli przeboje z lat 2000 w Radiu Leliwa. W każdą sobotę między 21 a północą.

0: Słuchacie Radia La Live. Minęła godzina 23.
1: Hity lat 2000 non-stop w Radiu La Live.

0: Sponsorem przeboju godziny był sklep rowerowy Świat Rowerów i Skuterów w Nisku, ulica Tysiąclecia 11F i na Facebooku.
1: 2000 non-stop, czyli przeboje z lat 2000 w Radiu Leliwa. W każdą sobotę między 21 a północą.

0: blisko.
1: Sponsorem przeboju godziny był sklep rowerowy Świat Rowerów i Skuterów w Nisku, ulica Tysiąclecia 11F i na Facebooku Radio Leliwa. Stalowa Wola 93,5 FM.

of the group.

0: Sponsorem przeboju godziny był sklep rowerowy Świat Rowerów i Skuterów w Nisku, ulica Tysiąclecia 11F i na Facebooku.
1: Radio Leliwa. W Dębicy na 89,2.